0: 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
1: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
0: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji

0: zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając 2 gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madry. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madry. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
0: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to 2 z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
1: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w 4. rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
0: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wenzheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: turn to dust all that I adore.
1: Tu SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
3: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław, tym żyje świat.
3: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
3: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
3: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki,

0: w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
1: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
0: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
2: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
1: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4 tysiące złotych. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
0: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
1: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
2: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w

0: News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
2: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
1: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
2: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
2: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
1: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
2: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze informacje.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu

0: 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Payor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
0: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanowa 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
2: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
0: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w 4. rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak. Nie

0: niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
1: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
0: Metallica świętuje 2 lata od premiery 70 Dwa Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
3: Tu SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla

0: Federacji Szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław, tym żyje świat.
0: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
0: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
0: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając 2 gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
2: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halk Bankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halk Bank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
0: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
1: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
0: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w 4. rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
2: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wenzheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanał Plus Sport.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.
4: Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego.

0: Jak odzyskać należne wynagrodzenie? Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
1: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6% mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
2: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec – Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody. 1 000 000 zł. Musiał promuje także

0: niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
1: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
0: Metallica świętuje 2 lata od premiery 70 Dwa Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław.
4: Miły

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca.

0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
1: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W czerwcu i lipcu opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
1: Ewa Bajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając 2 gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Bajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
2: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halk Bankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halk Bank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
1: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w 4. rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
2: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wenzheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanał Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Polska News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne mistrzostwa.

0: latach trudności, rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
0: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
2: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
0: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
0: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
2: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
0: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec – Śląsk Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: 50 cent.

0: SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
1: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
0: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
2: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
0: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
1: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
0: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
2: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
0: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
1: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
0: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec – Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Sezon rozliczeń podatkowych za

0: Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
0: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
2: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
0: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wenzheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze...

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo za nadgodziny. Dotyczy

0: lub gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
1: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
2: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze-meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku.

0: tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
1: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
0: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
2: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
0: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
1: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
0: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: WSK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Bajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając 2 gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madry. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Bajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madry. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tiebreaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, po porażce z

0: Z Wrocław zaczynamy.
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
2: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowe.

na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze.

0: dzieje na powrót. Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera 6 odcinków zaplanowana jest na grudzień. W Wilkowyjach pojawią się nowe postacie, w tym tytułowe wiedźmy, które wprowadzą sporo zamieszania. Prezydent Kozioł stanie przed trudnymi wyzwaniami, a jego brat, biskup, będzie unikał politycznych intryg. Lucy zmierzy się z problemami dorastającej córki, a na pomoc przybędzie babka zielarka. Na konferencji ramówkowej TVP zaprezentowano pierwszy zwiastun, który wzbudził ogromne emocje wśród fanów. W obsadzie znajdą się znani aktorzy, m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Daniel Olbrychski. W 952 odcinku Akacjowej 38 mieszkańcy luksusowej kamienicy w Madrycie przeżywają prawdziwy koszmar. Uroczyste otwarcie galerii Alday zamienia się w tragedię, gdy potężna eksplozja niszczy budynek. Dwie osoby giną, a wielu gości, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Samuel, właściciel galerii, jest załamany. Lucia, główna bohaterka, uchodzi z życiem dzięki pomocy tajemniczego nieznajomego. W tle pojawiają się ślady z przeszłości, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o 18:40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to telenowela, która od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i barwnymi postaciami.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 3396 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Konflikt między Dominiką a Renatą ponownie wybuchnie, zagrażając przyszłości Feel Good. Damian zasugeruje Dominice, by rozważyła odebranie Renacie udziałów, co może zmusić ją do walki z nałogiem. Kornel po nieudanej grze w hazardzie online straci panowanie nad sobą i wyładuje złość na Kozłowskiej, wyrzucając ją z redakcji. Tymczasem Tomasz nadal będzie ukrywał przed matką prawdę o rozstaniu z Oliwką. Wanda, wspierana przez Jaworskiego i Kasię, zacznie myśleć o starcie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 20:05 na TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji. W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana przestanie ufać Poirasowi i podejmie trudną decyzję o odejściu. Poiras nie zamierza się z tym pogodzić i zrobi wszystko, by zmieniła zdanie. Tymczasem Sinan zabierze Ainur do ekskluzywnej restauracji, by wyznać jej swoje uczucia, mimo sprzeciwu matki. W poprzednich odcinkach Poiras przyznał się do udziału w walkach w klatce, co tylko pogłębiło konflikt z Naną. Czy uda mu się odzyskać jej zaufanie? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16 na TV. TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach.
0: Panna Młoda powraca z emocjonującym 195. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Cichan podejmie decyzję, która wstrząśnie Hancer, każąc jej zostać w starym domu. Mukader nie przyjmie tego spokojnie i wpadnie w szał. Tymczasem Engin, analizując tajemniczy e-mail od Yasemin, odkrywa, że ma on związek ze śmiercią jego siostry. Deria marzy o pracy fryzjerki i ćwiczy swoje umiejętności na Cemilu. Serial Panna Młoda opowiada historię Hancer, sieroty, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. Między małżonkami rodzi się miłość, mimo że Mukader chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka.
1: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 138 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. W tym odcinku Daria po trudnym porodzie w końcu przywita na świecie córeczkę, a Wroński, pełen emocji, przetnie pępowinę, po czym zemdleje. Kaja, zaniepokojona jego stanem, będzie musiała zmierzyć się z poważnymi problemami zdrowotnymi Wrońskiego. Tymczasem w szpitalu dojdzie do dramatycznej walki o życie nauczycielki, która zasłabnie w szkole. Kaja i stażyści będą musieli szybko działać, podejrzewając zawał. Konflikt między Kają a Natalią zaostrzy się, a Wiktor zacznie coraz bardziej okazywać swoje zauroczenie Kają. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o lekarzach, którzy każdego dnia stają przed trudnymi decyzjami, łącząc życie zawodowe z osobistymi wyzwaniami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą.

0: Niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. W Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych dostępnością, obejmującą 294 produkty. Największe ryzyko braków dotyczy leków kluczowych dla osób starszych, w tym preparatów na cukrzycę, choroby serca i układu oddechowego. Szczególnie trudna sytuacja dotyka pacjentów z cukrzycą, gdzie brakuje zarówno klasycznych insulin, jak i nowoczesnych leków doustnych. Problemy z dostępnością dotyczą także leków neurologicznych, psychiatrycznych oraz silnych środków przeciwbólowych.
1: Zmasowane ataki ukraińskich dronów powodują poważne zakłócenia na rosyjskich lotniskach. W Moskwie odwołano i opóźniono setki lotów, a ograniczenia objęły także inne porty w kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz mniej bezpieczna. Problemy dotykają również międzynarodowych przewoźników, co wpływa na ruch lotniczy w całym kraju.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
2: Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Policjanci z Tarnobrzega i Rzeszowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego. Do zdarzenia doszło 1 września, a łupem złodziei padła biżuteria i sztabki złota o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, a podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
1: Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek, przeznaczonych do spożycia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta. Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji. W Pepco pojawiła się nowa, lekka kurtka damska, idealna na przełom lata i jesieni. Model ten łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, jak kaptur i pojemne kieszenie, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze poranki. Kurtka dostępna jest w rozmiarach od małego do bardzo dużego i kosztuje 80 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Sansevieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przepuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, wkracza na plan Rancha i już czuje na sobie ciężar oczekiwań fanów. Jako nowy Japycz przyznaje, że trudno dorównać takim gigantom jak Niemczyk i Pieczka. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Na szczęście, jak sam mówi, scenariusz i reżyser Wojciech Adamczyk zadbali, by wszystko szło jak po maśle. Olbrychski, zamiast narzekać na zmęczenie, cieszy się, że może być częścią tej aktorskiej rodziny. Choć sam przyznaje, że to nie lada wyzwanie. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Joanna Jabłczyńska i Katarzyna Grochola wdały się w konflikt, który przerodził się w prawdziwą aferę. Wszystko zaczęło się od castingu, który Jabłczyńska przegrała, a skończyło na publicznym praniu brudów i groźbach prawnych. Aktorka, chcąc załagodzić sytuację, zorganizowała zbiórkę na fundację Rock'n'Roll, która zamiast 50 tysięcy zebrała już prawie 170 tysięcy złotych. Kto by pomyślał, że jedna rozmowa może wywołać takie zamieszanie? Zespół Dżem nie zwalnia tempa, ale niestety bez Beno Otręby. Basista postanowił przerwać plotki o swojej nieobecności na koncertach, które krążyły jak szalone. Okazuje się, że Beno zmaga się z depresją i załamaniem nerwowym, a nie z chorobą Alzheimera, jak to niektórzy sugerowali. Prosi o spokój i prywatność, a my trzymamy kciuki za jego powrót do zdrowia. Zaginiony operator filmowy Witold Płóciennik, którego poszukiwania trwały od końca sierpnia, został odnaleziony martwy. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, a okoliczności jego śmierci wciąż pozostają tajemnicą. Płóciennik, znany z pracy przy produkcjach Netflixa, miał na swoim koncie wiele nagród i nominacji. Tragiczny finał poszukiwań rzuca cień na polską branżę filmową.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
2: W Białych Błotach szykuje się prawdziwe muzyczne szaleństwo na zakończenie wakacji. Na scenie pojawią się gwiazdy takie jak Edyta Górniak, Natalia Schroeder i Natalia Kukulska, a także rockowe legendy Zbik Cyc oraz Wanda i Banda. Całodniowa impreza pełna atrakcji. Od edukacyjnych pikników po międzypokoleniowe potańcówki. Zakończy się setem DJ-a Sarnuli. Wszystko to można będzie śledzić na żywo w TVP2 i serwisie TVP VOD. Czyżby to był sposób na pożegnanie lata z przytupem?
1: Behemoth znowu zaskakuje, tym razem z podwójną mocą. Nergal i jego ekipa wypuścili cover In League with Satan, a w nagraniu wspiera ich sam Shagrat z Dimmu Borgir. To jednak nie koniec atrakcji, bo na światło dzienne wyszło także specjalne wydawnictwo i Skwalptor z niepublikowanymi wcześniej utworami. A już 25 października w katowickim spotku Behemoth zagra na żywo, więc fani ekstremalnego metalu mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Chrissy Hynde, liderka The Pretenders, znów w ogniu dyskusji. Tym razem apeluje do fanów, by odłożyli telefony podczas koncertów. Jak twierdzi, migające ekrany rozpraszają ją do tego stopnia, że rozważa porzucenie gitary. Dodatkowo Hynde prosi, by zagorzali fani nie okupowali pierwszych rzędów, dając szansę lokalnym miłośnikom muzyki. Cóż, w świecie, gdzie każdy chce być na pierwszym planie, takie prośby mogą brzmieć jak walka z wiatrakami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, niekwestionowana ikona metalu, po 4 dekadach na scenie, z dumą ogłasza, że jego największym osiągnięciem jest zdobycie szacunku dla metalowych gitarzystów. Nie albumy, nie hity, ale właśnie to, Megadeth. W ramach pożegnalnej trasy Breakout, Hibernation of the Nations, zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku, by zagrać w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień. Freddie Mercury powrócił na Wembley. Z okazji 80. urodzin legendarnego wokalisty, londyński stadion ozdobił imponujący mural autorstwa Franka Stylesa. Na schodach Wembley Park można podziwiać portret Freddiego otoczony symbolami, które kochał, jak karpie, koi i wróżki. Dla fanów to prawdziwa gratka, bo na każdym z 58 schodków wypisano fragmenty jego piosenek i słynne cytaty. Mural będzie dostępny do końca grudnia. Więc kto wie, może Freddie znów zagra na Wembley, tym razem w formie sztuki.
2: Joe Satriani i Steve Vai, dwaj giganci gitary, postanowili w końcu połączyć siły i wydać wspólny album. Po 53 latach przyjaźni i licznych współpracach, ich debiutancki krążek The Sea of Emotion ujrzy światło dzienne 6 listopada. Album zawiera 10 utworów, w tym singiel Mayhem, który już teraz podgrzewa atmosferę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, na który czekaliśmy całe dekady? Czas pokaże!
1: John Lennon, choć odszedł 46 lat temu, wciąż potrafi zaskoczyć. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Aurelius, syn Seana Ono Lennona i Charlotte Kemp Mule. Julian Lennon, starszy syn legendarnego Beatlesa, podsycił plotki, publikując zdjęcie, które Sean i Charlotte szybko potwierdzili. Nowa generacja Lennonów już tu jest, a świeżo upieczona mama żartuje z braku snu, co pokazuje, że życie z niemowlakiem to nie lada wyzwanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. 7 października w Płockim Sądzie Okręgowym rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej. 18-latek odpowie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem. Kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu, które zarejestrowały brutalne działania oskarżonego. Bartosz G. przebywa obecnie w areszcie, a jego poczytalność została potwierdzona przez biegłych. Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-latka ukrywającego się w Radomiu. Mężczyzna, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, przez kilka miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Podczas zatrzymania doszło do emocjonalnego pożegnania z partnerką, która wyznała mu miłość z balkonu. Teraz mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata. W Lubiejewie, na drodze krajowej nr 50, doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu.

0: Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Rodzina Dymińskich wciąż żyje w niepewności po zaginięciu 16-letniego Krzysztofa, który zniknął 27 maja 2023 roku. Ostatni raz kamery zarejestrowały go na Moście Gdańskim w Warszawie. Ojciec chłopca, Daniel Dymiński, od lat przeszukuje Wisłę, próbując odnaleźć jakikolwiek ślad syna. Matka, Agnieszka Dymińska, w poruszającym wywiadzie opowiedziała o trudach życia w zawieszeniu i nadziei na odnalezienie odpowiedzi. Film Michała Marczaka Lwy z końca, dokumentujący te poszukiwania, trafi do kin 11 września. W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. Dziś na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie startuje Gastromiasto. To wyjątkowa okazja, by spróbować dań z różnych zakątków świata. Od smash burgerów po ostrygi i koreańskiego kurczaka. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na kulinarne doznania pod gołym niebem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został poważnie ranny. Kierowca, 26-letni Hubert B., stracił panowanie nad samochodem, jadąc z nadmierną prędkością. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rodzina ofiar i sprawcy przedstawiają różne wersje wydarzeń, a śledztwo wciąż trwa.
0: Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przecławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 33-letni Szymon z Bydgoszczy walczy z agresywnym rakiem mózgu. Mężczyzna przeszedł już 4 operacje, a jego największą motywacją są żona i dwie małe córeczki. Nowoczesne metody leczenia dają nadzieję, ale ich koszty są ogromne. Trwa zbiórka pieniędzy na dalszą diagnostykę i leczenie, które mogą uratować życie Szymona.
0: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 12 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Opowieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Budowa portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kary na spółkę Centrum Dotacji OZE i jej prezesa za nielegalny telemarketing. Firma dzwoniła do Polaków, używając numerów, które sama generowała za pomocą specjalnego algorytmu. To działanie narusza prawo, ponieważ nie było zgody konsumentów na takie kontakty. UOKiK podkreśla, że każda zgoda na marketing musi być świadoma i dobrowolna. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a firma może się od niej odwołać do sądu. Mieczysław Hryniewicz, znany z roli Włodka Zięby w serialu Na Wspólnej, cieszy się wysoką emeryturą. Aktor przyznaje, że regularne opłacanie składek ZUS przez lata przyniosło mu finansową stabilność. Mimo że nie ujawnia dokładnej kwoty świadczenia, podkreśla, że jest ono stosunkowo wysokie. Hryniewicz nadal pracuje na planie serialu, co stanowi dla niego dodatkowy dochód. Dzięki połączeniu emerytury z wynagrodzeniem za pracę, aktor żyje komfortowo. Praca w serialu to dla niego nie tylko kwestia finansowa, ale także ważna część życia. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie wspólnego biletu na pociągi i autobusy, co ma ułatwić podróże z miast powiatowych. Pomysł zakłada jeden bilet na całą trasę, jednak prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczową ustawę, wskazując na brak stabilnego finansowania. Projekt przewiduje cyfrowe rozkłady jazdy, ale bez prawnych ram i finansowania może pozostać tylko na papierze. Eksperci podkreślają, że konieczne jest ujednolicenie ulg i jasne zasady rozliczeń. Bez tych elementów integracja transportu pozostaje niepewna.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: PKO Bank Polski zaplanował przerwę techniczną na noc z 5 na 6 września. W tym czasie aplikacja IKO nie będzie działać między północą a 6 rano. Klienci banku powinni przygotować się na utrudnienia w autoryzacji i płatnościach. Mimo to karty płatnicze oraz serwisy internetowe i PKO i Inteligo będą działać bez zakłóceń. W przypadku potrzeby autoryzacji transakcji zamiast aplikacji IKO używane będą kody SMS. Ważne jest, aby przed północą upewnić się, że numer telefonu podany w banku jest aktualny. W Polsce różnice w zarobkach między miastami są ogromne. Najnowsze dane pokazują, że w Krakowie przeciętna pensja wynosi ponad 11,5 tysiąca złotych brutto, podczas gdy w Kielcach to tylko 7 800 zł. Na końcu rankingu znalazły się także Białystok i Gorzów Wielkopolski. Niskie zarobki w tych miastach wynikają z braku dużych firm i odpływu specjalistów. Z kolei w Krakowie, Katowicach i Gdańsku wysokie płace napędzają międzynarodowe korporacje i silna konkurencja o pracowników. Różnica między liderem a ostatnim miastem w rankingu to prawie 4 tysiące złotych.
0: TIFU Republika ma poważne problemy finansowe z opłatą za koncesję naziemną. Do 1 września stacja miała uregulować ponad 2 miliony złotych, ale pieniądze nie wpłynęły na konto KRRIT. Regulator planuje wysłać wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi TIFU Republika rozpoczęła zbiórkę wśród widzów, licząc na ich wsparcie. Odsetki od zaległości rosną, co pogłębia zadłużenie stacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, KRRIT może podjąć dalsze kroki w celu egzekucji należności.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sejmowa Komisja do Spraw Aborcji nie zebrała się od ponad 2 lat, ale jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Przewodnicząca Dorota Łoboda tłumaczy impas brakiem politycznego kompromisu. Deklaruje też, że część wynagrodzenia przekazuje na cele charytatywne. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w lipcu 2024 roku. Łoboda zapowiada, że prace komisji mogą ruszyć jesienią, gdyż pojawiła się szansa na porozumienie. Czy uda się znaleźć kompromis w tej trudnej sprawie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
1: Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3403 odcinku Mariusz mocno przeżywa śmierć Dąbrowskiego, ale nie zostawia Janki samej. Janka, po stracie ojca, znajduje w Mariuszu ogromne wsparcie, co budzi niepokój Kasi. W 3404 odcinku Janka, organizując pogrzeb, jeszcze bardziej polega na Mariuszu, co może przekroczyć granice zwykłej pomocy. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed Janką, co daje jej sporo do myślenia. Zaangażowanie Mariusza zaczyna wpływać na jego życie domowe, co irytuje Kasię. Czy Janka rzeczywiście chce, by Mariusz stał się kimś więcej w jej życiu? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 15 września na antenie TVP 2 pojawi się 198 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Engin i Sila przygotowują się do wieczornego posiłku, który przyniesie nieoczekiwane konflikty i ujawni skrywane intrygi. Główne role w serialu odgrywają Talia Celebi jako Hanczer i Türkseve jako Cihan. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która w Turcji liczy już 325 odcinków, a w Polsce będzie ich jeszcze więcej. Przygody Hanczer i Cihana to podróż na długie lata, której końca jeszcze nie widać. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września, o 20.50 na TVP2.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4252 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Marysia zmaga się z uczuciami do Pawła, swojej pierwszej miłości, co komplikuje jej relacje z obecnym mężem Kacprem. Kacper, zdeterminowany, by odzyskać uwagę żony, stara się na wszelkie sposoby przypomnieć jej o ich wspólnym szczęściu. Przynosi jej jedzenie do pracy i proponuje wspólne wieczory. Gdy ich córka Julka doznaje kontuzji, Kacper pokazuje, że można na niego liczyć. Jednak powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, wprowadza chaos w życie rodziny. Dominika, siostra Marysi, szybko dostrzega, że dawne uczucia wciąż są żywe. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 września, o godzinie 18 na Polsacie. W 4253 odcinku Pierwszej Miłości Marta i Szymon staną przed niespodziewanym wyzwaniem. W środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie, zobaczymy, jak para musi przygotować się do ślubu w zaledwie półtorej godziny. Telefon z Urzędu Stanu Cywilnego wywróci ich dzień do góry nogami, oferując im termin ceremonii jeszcze tego samego dnia. Marta bez wahania odwoła wszystkie zajęcia, a Szymon w pośpiechu zacznie kompletować niezbędne rzeczy. Jednak największym problemem okaże się brak świadków. Na szczęście Kinga przyjdzie z pomocą, ratując sytuację w ostatniej chwili. To będzie odcinek pełen emocji i niespodzianek. W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15.05 na TVP2. Oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości. W 139. odcinku serialu Szpital Świętej Anny ratownicy będą musieli zmierzyć się z dramatycznym pożarem w bloku. Znajdą tam ciężko poparzoną dziewczynę, która miała wkrótce wziąć ślub. Szybko okaże się, że pożar nie był przypadkowy, a prawda wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem Bartek znów wda się w awanturę z byłą żoną o dom, co doprowadzi do wezwania policji. Na oddziale pojawi się nowa postać, Ania Knapik, która poprosi o konsultację w sprawie chłopca z wysypką. Krzysztof, mimo problemów zdrowotnych, będzie chciał jak najszybciej opuścić szpital, by być z Darią i ich nowo narodzoną córką. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16:50 na antenie TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, podejrzewanej o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a były premier Kazimierz Marcinkiewicz wskazuje na możliwe wątki polityczne. Śledztwo trwa, a nowe informacje wciąż wychodzą na jaw.
2: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi. Wrzesień to kluczowy miesiąc dla miłośników grudnika. Aby roślina zakwitła zimą, warto zadbać o jej odpowiednie nawożenie i przygotowanie do spoczynku. Specjaliści zalecają, by do połowy września podać jej ostatnią porcję odżywki. Następnie należy ograniczyć podlewanie i przenieść roślinę do chłodniejszego miejsca.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
2: Jesienią warto zastosować prosty trik, by wiosną łatwo pozbyć się pniaków po wyciętych drzewach. Wystarczy nawiercić otwory w pniu, wsypać cukier lub sól Epsom, zalać wodą i owinąć plandeką. Dzięki temu drewno stanie się miękkie i łatwe do usunięcia. To tani i skuteczny sposób na przyspieszenie rozkładu pniaków.
1: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
2: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratury regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. Troje dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
1: W Warszawie doszło do dramatycznego pościgu. 28-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków uciekał przed policją, osiągając prędkość blisko 200 km na godzinę. Jego szaleńcza jazda zakończyła się zderzeniem na Żoliborzu, gdzie uderzył w samochody stojące na czerwonym świetle. Zatrzymany miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
2: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które mają trudności z podejmowaniem decyzji. Waga, bliźnięta, ryby i rak często analizują każdą opcję, kierują się emocjami lub potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że takie przypisania nie są naukowo potwierdzone i należy je traktować z przymrużeniem oka. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy.
1: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką planują wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 23 września. Wezmą udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent nie wyklucza spontanicznego spotkania z Donaldem Trumpem, choć oficjalne plany tego nie przewidują. W grudniu Polska po raz pierwszy weźmie udział w szczycie G20 w Miami, co jest ważnym krokiem dla polskiej dyplomacji.
2: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie. W Sejmie trwały dziś burzliwe obrady dotyczące wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są Maciej Berek, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, oraz Artur Kotowski z Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie przemówienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza doszło do nietypowej sytuacji, gdy część posłów zaczęła szczekać. To wydarzenie wywołało spore poruszenie wśród zgromadzonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sejmie zagościła wystawa jubileuszowa Totalizatora Sportowego, który świętuje swoje 70-lecie. Wśród gości pojawili się Conrado Moreno i legendarny pan Totolotek, Ryszard Rembiszewski. Totalizator, który od dekad wspiera polski sport i kulturę, przypomniał o swojej misji, przekazując w zeszłym roku niemal 1,5 miliarda złotych na rozwój kultury fizycznej. Ciekawe, czy posłowie i senatorowie, zwiedzając wystawę, poczuli się jak szczęśliwi zwycięzcy losowania. Omar Sy, znany z Nietykalnych i Lupina, powraca na ekrany w nowym dramacie Ktoś całkiem obcy. Tym razem wciela się w postać przemytnika, który desperacko próbuje uratować swoje dziecko. Film, który zdobył nagrodę Amnesty International, opowiada o 5 nieznajomych, których losy splatają się podczas niebezpiecznej przeprawy przez Morze Śródziemne. To opowieść o poświęceniu, moralnych dylematach i walce o człowieczeństwo w świecie, który zdaje się walić w gruzy.
2: Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak. Para, która od dekady udowadnia, że miłość w showbiznesie to nie tylko fikcja. Na jesiennej ramówce TVP pojawili się w pełnej krasie, pokazując, że ich związek ma się świetnie. Krawczyk, mimo burzliwej przeszłości i sądowych potyczek, zdaje się odnajdywać spokój u boku Sylwii. Czyżby to była recepta na szczęście w świecie pełnym fleszy? Na ekranach kin zadebiutował film 500 mil w reżyserii Morgana Matthewsa. To opowieść o dwóch braciach, którzy uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozwodzie rodziców. Ich podróż do dziadka na irlandzkim wybrzeżu to nie tylko emocjonująca przygoda, ale i test na spryt i zaufanie do ludzi. A teraz najlepsze. Kupując bilet na seans 6 września, można wesprzeć potrzebujące dzieci, bo cały dochód z tego dnia trafi do Fundacji Słonie na Balkonie. Cóż za piękna okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Afera wokół ekranizacji kontynuacji Nigdy w życiu nabiera tempa niczym najlepszy serial. Joanna Jabłczyńska, która nie zagra Tosi, wywołała burzę, a fani grożą bojkotem filmu. Katarzyna Grochola, autorka sagi, nie pozostała dłużna i zagroziła prawnikiem, broniąc nowej odtwórczyni roli Agnieszki Żulewskiej. Jabłczyńska przeprosiła, ale czy to koniec tej telenoweli? Raczej początek nowego sezonu dramatu. W Gliwicach kuchenne rewolucje znowu zrobiły furorę, a wszystko za sprawą restauracji Pierwsza Polka. Konflikt rodzinny między właścicielem a jego ojcem doprowadził do zgłoszenia lokalu do programu, ale nawet Magda Gessler nie zdołała uratować biznesu. Właściciel, krytykując szefową kuchni Natalię za branie leków, wywołał burzę w sieci. Na szczęście dla Natalii jej historia ma szczęśliwe zakończenie. Teraz błyszczy w innym gliwickim lokalu, gdzie jej talent jest w pełni doceniany. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ceniony operator filmowy, którego zaginięcie wstrząsnęło środowiskiem filmowym, został odnaleziony martwy. Poszukiwania trwały od 31 sierpnia, a nadzieja na szczęśliwe zakończenie gasła z każdym dniem. Policja potwierdziła, że ciało znalezione nad jeziorem Lubiąż to właśnie on. Co doprowadziło do tej tragedii, wciąż pozostaje zagadką.
2: Freddie Mercury, nieśmiertelny bóg rocka, który jednym gestem potrafił zawładnąć tłumem, prywatnie nie wierzył w swój własny mit. Jego słowa, kiedy umrę, kogo to obchodzi, mnie nie, były jak ostateczne zlekceważenie własnej legendy. Pod scenicznym blichtrem skrywał się Farrokh Bulsara, ceniący spokój i lojalność przyjaciół ponad uwielbienie milionów. Ostatecznie to nie on dbał o swoją pamięć, lecz my, tworząc legendę, której sam nie potrzebował.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zespół Jam przeżywa prawdziwy renesans, ale nie obyło się bez dramatów. Beno Otręba, basista, który zniknął ze sceny, w końcu przerwał milczenie. Okazuje się, że nie choroba Alzheimera, a depresja i załamanie nerwowe były powodem jego nieobecności. Muzyk prosi o uszanowanie prywatności, a fani mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ich idol powoli wraca do zdrowia.
1: Natalia Grosiak postanowiła pożegnać się z przeszłością w wielkim stylu. Jej najnowszy singiel Ostatnia piosenka o tobie to nie tylko kolejna melodia, ale emocjonalne rozliczenie z dawną sobą. Współpraca z Andrzejem Smolikiem zaowocowała utworem, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Już 9 października premiera jej solowego albumu Tamtej dziewczyny już nie ma. Ciekawe, co jeszcze Natalia ma w zanadrzu? Dziś mija 25 lat od premiery albumu Toxicity zespołu System of a Down, który wywrócił świat metalu do góry nogami. Z tej okazji grupa przygotowała dla fanów niespodziankę. Jubileuszowe wydania albumu na płytach kompaktowych i winylach z nową okładką i poprawioną listą utworów. Ukryty utwór Arto zyskał oficjalny tytuł Der Woghornia, co ma uczcić pamięć ofiar ludobójstwa Ormian. Dla kolekcjonerów winyli dodatkowy smaczek. 7-calowy singiel Johnny, wcześniej dostępny tylko w rzadkich wydaniach. Tony Iommi, mistrz riffów i założyciel Black Sabbath, znowu w akcji. Jego nowy solowy album From the Dark już robi furorę, a singiel World Alone z 2,5 miliona odsłuchań szturmuje listy przebojów. Do tego wszystkiego dołączony jest teledysk, który przenosi nas do świata gier wideo, gdzie bohater walczy o życie. A dla kolekcjonerów limitowana edycja 7-calowego singla z ekskluzywną wersją instrumentalną, bo przecież kto nie chciałby mieć kawałka historii rocka na swojej półce?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Dymińska, matka zaginionego Krzysztofa, opowiedziała o trudnych chwilach po jego zniknięciu. 16-letni Krzysztof Dymiński zniknął w maju 2023 roku, a ostatni raz widziano go na Moście Gdańskim w Warszawie. Rodzina wciąż poszukuje odpowiedzi, a ojciec chłopca regularnie patroluje Wisłę w nadziei na odnalezienie śladów. Ich historia została uwieczniona w filmie Bez końca, który wkrótce trafi do kin.
2: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
1: Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców.
2: 45-latek, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, został zatrzymany w Radomiu po kilku miesiącach ukrywania się. W ucieczce pomagała mu partnerka, która podczas aresztowania wyznała mu miłość z balkonu. Mężczyzna odpowiedział tym samym, ale romantyczna scena nie powstrzymała policji. Zatrzymany trafił prosto do zakładu karnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś mija 100 lat od nadania nazwy placowi Wilsona w Warszawie. Już jutro mieszkańcy Żoliborza będą świętować ten jubileusz w Parku Żeromskiego. W programie występy artystów, animacje dla dzieci i specjalna strefa Radia SK. Przypominamy, że poprawna wymowa to plac Wilsona z polskim W na początku. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci. Śledczy potwierdzili, że za tragedię w Skawinie odpowiada Mateusz G., który zabił swoją żonę, teściową i nowo narodzoną córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Sekcje zwłok nie wniosły nowych informacji, a motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Mateusz G. nie leczył się psychiatrycznie, a sąsiedzi opisywali rodzinę jako spokojną i szczęśliwą. Prokuratura nadal bada sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i analizując zabezpieczone materiały. Dziś w Katowicach odbyła się manifestacja górników i hutników przed Ministerstwem Energii. Protestujący domagają się respektowania umowy społecznej i wsparcia dla branż energochłonnych, które zmagają się z wysokimi kosztami prądu. Związkowcy z sierpnia 80 ostrzegają przed dalszą destabilizacją sektora wydobywczego i hutniczego. Przekazano postulaty do ministerstwa, a uczestnicy zapowiadają kolejne działania, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Odblokowano 287 milionów złotych unijnego wsparcia dla tramwajów śląskich. Środki te, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, zostaną przeznaczone na budowę nowych linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. W Katowicach powstanie 4-kilometrowa i 600-metrowa linia łącząca Brynów z Kostuchną, a w Sosnowcu torowisko wzdłuż ulicy 11 listopada. Prezes tramwajów śląskich podkreśla, że odblokowanie funduszy to efekt gruntownych zmian w spółce.
2: W Niemczech wierni płacą podatek kościelny, który wynosi 8 lub 9% podatku dochodowego, co w 2025 roku przyniosło kościołom łącznie niecałe 13 miliardów euro. W Polsce Kościół katolicki finansowany jest z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy podatnicy, niezależnie od wyznania, przyczyniają się do jego utrzymania. W 2026 roku fundusz kościelny w Polsce wyniesie około 272 miliony złotych. Model niemiecki jest przejrzysty i akceptowany społecznie, podczas gdy w Polsce trwa dyskusja nad finansowaniem kościoła.
1: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości. Szymon z Bydgoszczy, ojciec dwóch małych córek, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Mimo 4 operacji i poważnych komplikacji zdrowotnych nie poddaje się i zbiera środki na dalsze leczenie. Nowoczesne metody, takie jak immunoterapia, dają nadzieję, ale są kosztowne i nierefundowane. Szymon apeluje o pomoc, by móc być przy swoich dzieciach, gdy będą dorastać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Popularny youtuber Książulo odwiedził restaurację Baba we Wrocławiu, prowadzoną przez zwyciężczynię MasterChefa, Beatę Śniechowską. W swoim najnowszym materiale materiale na YouTubie, zachwyca się tradycyjnymi daniami, które przetestował, wydając na nie 1600 zł. Szczególnie przypadł mu do gustu tost z karmelizowaną cebulą oraz pierogi z twarogiem i musem z bakłażana. Mimo wysokiego rachunku, Książulo uznał wizytę za wyjątkowo udaną, przyznając restauracji swoją słynną naklejkę jakości Muala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
2: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona. Maja Chwalińska i Magda Linette awansowały do drugiej rundy Debla US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem 5 mistrzynię Wimbledonu, Haniu Guo i Kristinę Mladenowicz po zaciętym meczu 6-7, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Kornijewa-Widmanowa lub Bondar-Kalinina. Niestety, Katarzyna Piter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Brynankina-Tang.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. To oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry, co przekreśla jego szanse na występy w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno dołączył do francuskiego klubu, zdążył już zdobyć Superpuchar Francji. Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1005 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: M jak miłość wraca na ekrany z nowymi odcinkami po wakacyjnej przerwie. Premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany 7 września na TVP2. W jesiennej ramówce TVP pojawiły się gwiazdy serialu, w tym bracia zduńscy, czyli Rafał i Marcin Mroczek oraz Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski. Wśród obecnych była także Michalina Sosna, znana jako Kama, oraz Amanda Mincewicz, serialowa córka Artura. Nowy sezon zapowiada emocjonujące wątki, w tym skomplikowaną relację Artura Rogowskiego z Joanną. Choć nie wszyscy aktorzy pojawili się na ramówce, ich nieobecność nie oznacza końca ich serialowych historii. Pierwsze nowe odcinki są już dostępne w TVP VOD. W najnowszym odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur spędzą wspólną noc w Berlinie, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. W 1941 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Joanna podaruje Arturowi wyjątkowy prezent. Winylową płytę z osobistą dedykacją, będącą rodzinną pamiątką. Artur, choć zaskoczony, zrozumie, że dla Joanny ten gest ma ogromne znaczenie. Mimo że Rogowski będzie chciał wrócić do żony, Joanna nie zamierza odpuścić i postanowi wrócić z nim do Polski. Ich relacja nabiera poważniejszego charakteru, a Joanna coraz śmielej pokazuje, że widzi ich wspólną przyszłość. Czy Artur zrozumie, jak poważne są jej zamiary? M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 952 odcinku Akacjowej 38 mieszkańcy luksusowej kamienicy w Madrycie przeżywają prawdziwy koszmar. Uroczyste otwarcie galerii Alday zamienia się w tragedię, gdy potężna eksplozja niszczy budynek. Dwie osoby giną, a wielu gości, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Samuel, właściciel galerii, jest załamany. Lucia, główna bohaterka, uchodzi z życiem dzięki pomocy tajemniczego nieznajomego. W tle pojawiają się ślady z przeszłości, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o 18.40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to telenowela, która od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i barwnymi postaciami. W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i potrzebuje pilnej operacji. Trini wróci do domu, ale przed Ramonem ukryje, że jej stan zdrowia się pogarsza. Samuel, po wybuchu bomby, staje w obliczu finansowej katastrofy, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zakochała się w Samuelu, co wywoła jej niepokój. Dodatkowo Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 18.40 na TVP1. Mieszkańcy Akacjowej będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które jeszcze bardziej skomplikują ich losy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 195 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Cichan podejmie decyzję, która wstrząśnie Hancer, każąc jej zostać w starym domu. Mukader nie przyjmie tego spokojnie i wpadnie w szał. Tymczasem Engin, analizując tajemniczy e-mail od Yasemin, odkrywa, że ma on związek ze śmiercią jego siostry. Deria marzy o pracy fryzjerki i ćwiczy swoje umiejętności na Cemilu. Serial Panna Młoda opowiada historię Hancer, sieroty, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. Między małżonkami rodzi się miłość, mimo że Mukader chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka. Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się 6 grudnia na antenie TVP1. Podczas jesiennej ramówki Telewizji Polskiej zaprezentowano pierwszy zwiastun, który zdradza, co czeka mieszkańców Wilkowy. Widzowie mogą spodziewać się trudnych chwil dla prezydenta Kozioła, który zmierzy się z presją ze strony Czerepacha i swojej żony Haliny. Nowe postacie, w tym wiedźmy, wprowadzą dodatkowe intrygi. Na czerwonym dywanie podczas prezentacji ramówki pojawiła się plejada gwiazd, w tym Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Daniel Olbrychski. Zwiastun sugeruje także nowe wyzwania dla Lucy i jej córki Dorotki, które będą szukać pomocy u babki Zielarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. W Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu. Premier Donald Tusk wywołał polityczną burzę w Sejmie, cytując zeznania świadka w sprawie afery Zonda Krypto. W trakcie wystąpienia padły oskarżenia dotyczące Zbigniewa Ziobry i Karola Nawrockiego. Premier odczytał fragmenty protokołu, w których mowa była o obietnicach interwencji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz o rzekomych rekompensatach finansowych. Na te słowa zareagował prezydent Nawrocki, apelując o zgłaszanie takich sytuacji do prokuratury.
2: Zmasowane ataki ukraińskich dronów powodują poważne zakłócenia na rosyjskich lotniskach. W Moskwie odwołano i opóźniono setki lotów, a ograniczenia objęły także inne porty w kraju. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzegał, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz mniej bezpieczna. Problemy dotykają również międzynarodowych przewoźników, co wpływa na ruch lotniczy w całym kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
0: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Policjanci z Tarnobrzega i Rzeszowa zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego. Do zdarzenia doszło 1 września, a łupem złodziei padła biżuteria i sztabki złota o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, a podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym. A największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta. Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji. Wczesna jesień to kluczowy czas dla ogrodowych żywopłotów, zwłaszcza tui, które po letnich upałach mogą cierpieć na niedobory wody i składników odżywczych. Zmiana pogody sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, które mogą zniszczyć rośliny przez całą zimę. Eksperci zalecają regularne podlewanie, nawożenie oraz opryski, aby zabezpieczyć krzewy przed infekcjami i przygotować je na zimę. Sansevieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przepuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. 6. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Pan Stasios Ząbek, bo tak nazywała go lokalna społeczność, był właścicielem niewielkiego warzywniaka. Uwielbiany przez mieszkańców, 67-letni mężczyzna, padł jednak ofiarą brutalnej napaści. Do jego sklepu wszedł zamaskowany sprawca, który zażądał pieniędzy. Pan Stanisław odmówił, a wtedy został pobity do nieprzytomności. Agresor używał też przedmiotów, którymi uderzał swoją ofiarę. 67-latek nie przeżył, a sprawiedliwość nadeszła dopiero po 5 latach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Wydarzenia, które wstrząsnęły lokalną społecznością, rozegrały się 10 stycznia 2021 roku. Była niedziela, około godziny 18:30. Pan Stanisław, właściciel popularnego warzywniaka, który mieścił się na bazarku przy ulicy Powstańców w Ząbkach, został wówczas napadnięty przez agresywnego mężczyznę. Ten miał wparować do sklepu 67-letniego sprzedawcy, a następnie zażądać od niego pieniędzy. Gdy ten odmówił, napastnik rzucił się na niego i pobił go do nieprzytomności. Według nieoficjalnych ustaleń niektórych dziennikarzy miał też użyć metalowej pałki do zadawania obrażeń swojej ofierze. 3 ciosy w głowę, kilka w tułów i ręce. Krytyczne uderzenia. Media społecznościowe szybko obiegła informacja o napaści, a to za sprawą wnuczka pana Stanisława, który opublikował dramatyczny apel o pomoc w poszukiwaniach agresora. Młody mężczyzna próbował go odnaleźć na własną rękę, a tym, którzy przyczynią się do jego schwytania, obiecywał wysoką nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Napadli i okradli mojego dziadka na jego stoisku. Mój dziadek leży w złym stanie w szpitalu. Osobom, które wydadzą mi tego człowieka lub jakieś informacje, zapłacę. Ciemno ubrany, granatowa kurtka, wzrost między 180 a 190 cm, w wieku około 35 lat, na pewno z Ząbek. To mała miejscowość, wieści rozchodzą się szybko. Proszę o pomoc, na pewno się odwdzięczę. Apelował wnuk pana Stasia. Kilka godzin później opublikował kolejny post, w którym zwiększył oferowaną nagrodę za pomoc. Człowiek, który w życiu pomagał ludziom i był po prostu dobrym człowiekiem, bo kto go znał, ten wie, nie zasłużył na to. Osobo, która to zrobiłaś, mam dla ciebie informację. Znajdę cię, choćbym miał oddać wszystko, co mam. Podkreślał. W międzyczasie swoje działania prowadziła też policja w Wołominie, która potwierdziła informację o napaści na starszego mężczyznę. Jak przekazywał w tym okresie aspirant sztabowy Tomasz Sitek, poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami zagrażającymi życiu, a sprawca napadu nadal był poszukiwany. To świadkowie, którzy zobaczyli szarpaninę w sklepie i ucieczkę agresora, wezwali na miejsce służby. Relacjonowali, że w pewnym momencie jedna osoba ciągnęła drugą po podłodze, a później zgaszono światło i zasłonięto okna. Nie dało się wejść do środka. Aż nagle jeden z mężczyzn wybiegł i uciekł w nieznanym kierunku. Natomiast pana Stanisława znaleziono w środku w kałuży krwi. Niedługo później nadeszły fatalne wieści. Niestety lekarze przekazali nam informację, że pokrzywdzony mężczyzna zmarł w nocy. Potwierdził aspirant sztabowy Tomasz Sitek. Śledztwo zmieniło więc tory z napaści na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Do akcji zaangażowano funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Policji w Wołominie oraz w Ząbkach, a nadzór postępowania prowadziła prokuratura rejonowa. Na jednej z grup w mediach społecznościowych, gdzie mieszkańcy przekazywali sobie informacje na temat sprawy, pojawił się wpis kobiety, która twierdziła, że ten sam mężczyzna, którego opis opublikował wnuczek pana Stanisława, tego dnia zaatakował również jej męża. Do zdarzenia miało dojść na parkingu przy sklepie nieopodal bazarku. Szczęśliwie w tej drugiej napaści nikomu nic poważnego się nie stało. Policja podała, że incydentu nawet oficjalnie nie zgłoszono. Nie zmienia to oczywiście faktu, że niezłapanie sprawcy potęgowało strach wśród mieszkańców. Podczas gdy trwały poszukiwania agresora, lokalna społeczność Ząbek łączyła się w bólu po stracie pana Stasia. To był uwielbiany przez nich sprzedawca. Nic więc dziwnego, że pod jego sklepikiem prędko pojawiło się morze zniczy. Tłumy przyszły także na jego pogrzeb, który odbył się 18 stycznia 2021 roku. Mężczyźnie towarzyszyła rodzina, bliscy oraz mieszkańcy Ząbek. Super Express relacjonował, że przyszli chyba wszyscy pochodzący z tej miejscowości, bo ludzi było naprawdę sporo. Kościół wręcz pękał w szwach, a w trakcie homilii mieszkańcy nie kryli łez, które spływały im po policzkach. Po nabożeństwie w kościele kondukt żałobny z ciałem przeszedł na miejscowy cmentarz parafialny. Tam w mogile spoczęło ciało brutalnie zamordowanego sklepikarza. Grób utonął w pięknych czerwono-białych różach. relacjonował Super Express. 3 dni po pogrzebie, a 11 dnie po zbrodni, czyli 21 stycznia 2021 roku, sprawca został wreszcie zatrzymany. Okazał się nim niejaki Ryszard R., 57-letni mężczyzna, znacznie starszy niż wskazywał na to wcześniejszy rysopis. Jego DNA znaleziono na rękawiczce pozostawionej na miejscu zbrodni. Po wykonaniu odpowiednich badań potwierdzono, że materiał z przedmiotu jest zbieżny z DNA zatrzymanego Ryszarda. Śledczy podawali, że na jego winę wskazywały też inne dowody, w tym nagrania z kamer monitoringu i zeznania naocznych świadków. Ryszard R. w toku postępowania miał przyznać się do winy. W przeszłości był też karany za kradzież i usiłowanie zabójstwa z użyciem broni palnej, więc nie był postacią krystaliczną. W więzieniu spędził już łącznie 20 lat. W toku kolejnych postępowań w czasie tego długiego i żmudnego procesu często zmieniał jednak swoje zeznania. W końcu przekonywał, że tego dnia był w sklepie, ale nikogo nie zabił, a jego przyznanie się do winy, które uznano za dowód koronny w sprawie, zostało na nim wymuszone przez policjantów. Obrońca Ryszarda wskazywał ponadto, że pod paznokciami ofiary ujawniono przecież materiał genetyczny innej osoby, co nie zostało wyjaśnione. Domagano się ponadto powołania biegłego antropologa do analizy monitoringu. Większość materiału dowodowego działa na korzyść oskarżonego, twierdziła obrona, podkreślając, że dowody są nikłe, natomiast klient mecenasa jest osobą kulejącą, co stanowiło znaczącą przeszkodę w dokonaniu brutalnego rozboju, a potem ucieczki. Prokuratura była oczywiście odmiennego zdania. W jej ocenie materiał dowodowy był kompletny i jednoznacznie wskazywał na winę Ryszarda R. Tym samym domagano się wysokiej kary dla sprawcy. Pierwszy nieprawomocny wyrok zapadł w 2022 roku. Zgodnie z jego treścią Ryszard R. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne zabójstwo sklepikarza. Sprawa się jednak wówczas nie zakończyła, ponieważ z powodu wadliwego składu orzekającego Sąd Najwyższy w listopadzie 2023 roku uchylił wyrok i przekazał postępowanie do ponownego rozpatrzenia. Sprawiedliwość nadeszła dopiero po 5 latach, podczas procesu apelacyjnego. Sąd w Warszawie nie dopatrzył się nieprawidłowości w pierwotnym wyroku, więc utrzymał go w mocy w całości. Tym samym wyrok skazujący Ryszarda R. na 25 lat więzienia stał się prawomocny, mówiła rzeczniczka prasowa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Ewa Leszczyńska-Furtak. Wnioski dowodowe obrony zostały odrzucone, ale sąd zwolnił również oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając wydatkami Skarb Państwa. Co ciekawe, sędzia Marzanna Piekarska-Drążek wyjaśniała, że sąd apelacyjny nie mógł podwyższyć kary oskarżonego do dożywocia z powodu zakazu prawnego, ponieważ kasację, a nie tylko apelację, od pierwszego wyroku wniósł jedynie obrońca. To z kolei uniemożliwiło rozpatrzenie argumentów prokuratury za wyższą karą. Nie wiadomo, czy było to niedopatrzenie z jej strony, czy po prostu nie chciano walczyć o wyrok dożywotniego więzienia dla Ryszarda, choć wszystko wskazuje na ten pierwszy powód. Rodzina zamordowanego była z tego faktu niezadowolona. Tym bardziej, że strona oskarżająca w procesie twierdziła, że domaga się surowszej kary, bo dowody są kompletne, a motywem zbrodni stał się rabunek, którego przebieg zasługuje na szczególne potępienie. Niezrozumiałym pozostaje więc, czemu prokuratura nie złożyła kasacji. Agresor miał wiedzieć, że u pana Stasia to płaci się gotówką, więc liczył na szybki rabunek. Na początkowym etapie śledztwa miał się przyznać, że zabrał z kasetki ponad 2000 zł. To jeszcze zanim zaczął wycofywać swoje zeznania. 2000 zł za życie człowieka. Niewyobrażalnego bólu i żałoby, którą do dziś przeżywają bliscy 67-latka, nie uśmierzy żadne sądowe uzasadnienie. Z uwagi na to, że wyrok już zapadł i został w apelacji uprawomocniony, dalsze odwołanie nie jest zresztą możliwe. Kara 25 lat więzienia dla Ryszarda R. za zamordowanie pana Stanisława z Ząbek pozostaje więc ostateczną. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, wkracza na plan Rancha i już czuje na sobie ciężar oczekiwań fanów. Jako nowy Japycz przyznaje, że trudno dorównać takim gigantom jak Niemczyk i Pieczka. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Na szczęście, jak sam mówi, scenariusz i reżyser Wojciech Adamczyk zadbali, by wszystko szło jak po maśle. Olbrychski, zamiast narzekać na zmęczenie, cieszy się, że może być częścią tej aktorskiej rodziny. Choć sam przyznaje, że to nie lada wyzwanie.
2: Justyna Steczkowska znowu w centrum uwagi. Wystarczyła jedna rolka na Instagramie, by internet zapłonął. Piosenkarka, znana z nieziemskiego głosu i nóg, które mogłyby być dziełem sztuki, wskoczyła do basenu w bieliźnie i rajstopach. Czyżby woda była aż tak gorąca? Czekamy na więcej, bo to dopiero przedsmak większego projektu. Telewizja Polska znowu zaskakuje. Jesienna ramówka to prawdziwy pokaz mody i gwiazdorskiego blichtru. Fani Rancha mogą zacierać ręce, bo już w grudniu zobaczą finałowe odcinki pod tytułem Zemsta Wiedźm. A na ramówce gwiazdy błyszczały jak świąteczne choinki, a kreacja Doroty Choteckiej dosłownie zwalała z nóg.
1: Lara Gessler, córka słynnej Magdy, zaskakuje sylwetką godną modelki, mimo że prowadzi cukiernię i restaurację. Okazuje się, że za tym stoi nie tylko zdrowy tryb życia, ale i geny po mamie. Lara przeszła przez trudne chwile związane z zaburzeniami odżywiania, ale dziś stawia na równowagę i aktywność fizyczną. Ciekawe, czy to przepis na sukces w gastronomii, czy może nowy trend w modelingu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Środowisko filmowe wstrząśnięte po tajemniczej śmierci Witolda Płóciennika. 56-letni operator zaginął w okolicach Lubniewic, gdzie pracował nad nowym serialem Macieja Pieprzycy. W czwartek potwierdzono najgorsze obawy. Odnaleziono jego ciało. Choć jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało tragedii, teraz prokuratura stara się rozwikłać zagadkę tej dramatycznej historii. Wybory Miss Świata 2026 już za rogiem, a w centrum uwagi jest Mary Sickler ze Stanów Zjednoczonych. Ta niezwykła kandydatka, która w młodości całkowicie wyłysiała z powodu choroby, teraz z dumą prezentuje swoją nową wersję siebie. Zamiast ukrywać się za peruką, Mary stawia na oryginalne nakrycia głowy, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Czy to wystarczy, by zdobyć koronę w Wietnamie? Przekonamy się już jutro. Stuart K.B., znany jako Stu, nie ma łatwego życia. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii, gdzie sąd nie miał litości, trafił do polskiego aresztu. Warszawski sąd zdecydował, że spędzi tam kolejne 3 miesiące, mimo że nie przyznaje się do winy. Cóż, wygląda na to, że były gwiazdor YouTube'a będzie miał sporo czasu na przemyślenia, bo grozi mu aż 15 lat za kratami.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler znów w akcji, ale tym razem jej magiczny dotyk nie zadziałał. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka, po rewolucji przemianowana na bistro w towarzystwie, zamiast serwować koktajle, oferuje sprzedaż. Rodzinne konflikty okazały się silniejsze niż kulinarne czary, a cena lokalu spadła ze 150 do 100 tysięcy złotych. Czy ktoś skusi się na tę gastronomiczną przygodę z historią w tle?
2: W Białych Błotach szykuje się prawdziwe muzyczne szaleństwo na zakończenie wakacji. Na scenie pojawią się gwiazdy takie jak Edyta Górniak, Natalia Schroeder i Natalia Kukulska, a także rockowe legendy z Big Cyc oraz Wanda i Banda. Całodniowa impreza pełna atrakcji. Od edukacyjnych pikników po międzypokoleniowe potańcówki. Zakończy się setem DJ-a Sarnuli. Wszystko to można będzie śledzić na żywo w TVP2 i serwisie TVP VOD. Czyżby to był sposób na pożegnanie lata z przytupem?
1: Behemoth znowu zaskakuje, tym razem z podwójną mocą. Nergal i jego ekipa wypuścili cover In League with Satan, a w nagraniu wspiera ich sam Shagrat z Dimmu Borgir. To jednak nie koniec atrakcji, bo na światło dzienne wyszło także specjalne wydawnictwo i Skwalptor z niepublikowanymi wcześniej utworami. A już 25 października w katowickim Spodku Behemoth zagra na żywo, więc fani ekstremalnego metalu mogą szykować się na prawdziwą ucztę.
2: Joe Satriani i Steve Vai, dwaj giganci gitary, postanowili w końcu połączyć siły i wydać wspólny album. Po 53 latach przyjaźni

0: kuchni i licznych współpracach. Ich debiutancki krążek The Sea of Emotion ujrzy światło dzienne 6 listopada. Album zawiera 10 utworów, w tym singiel Mayhem, który już teraz podgrzewa atmosferę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, na który czekaliśmy całe dekady? Czas pokaże.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: John Lennon, choć odszedł 46 lat temu, wciąż potrafi zaskoczyć. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Aurelius, syn Seana Ono Lennona i Charlotte Kemp Mule. Julian Lennon, starszy syn legendarnego Beatlesa, podsycił plotki, publikując zdjęcie, które Sean i Charlotte szybko potwierdzili. Nowa generacja Lennonów już tu jest, a świeżo upieczona mama żartuje z braku snu, co pokazuje, że życie z niemowlakiem to nie lada wyzwanie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry tak samo pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-latka ukrywającego się w Radomiu. Mężczyzna, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, przez kilka miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Podczas zatrzymania doszło do emocjonalnego pożegnania z partnerką, która wyznała mu miłość z balkonu. Teraz mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata. Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Rodzina Dymińskich wciąż żyje w niepewności po zaginięciu 16-letniego Krzysztofa, który zniknął 27 maja 2023 roku. Ostatni raz kamery zarejestrowały go na Moście Gdańskim w Warszawie. Ojciec chłopca, Daniel Dymiński, od lat przeszukuje Wisłę, próbując odnaleźć jakikolwiek ślad syna. Matka, Agnieszka Dymińska, w poruszającym wywiadzie opowiedziała o trudach życia w zawieszeniu i nadziei na odnalezienie odpowiedzi. Film Michała Marczaka Bez końca, dokumentujący te poszukiwania, trafi do kin 11 września.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wkrótce rusza proces sądowy w sprawie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem są odzyskane nagrania z monitoringu, które pokazują szokujące sceny zbrodni. Pełnomocnik rodziny, dr Wojciech Kasprzyk, stara się chronić ojca ofiary przed oglądaniem tego materiału. Proces rozpocznie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo. 26-letni Hubert B., kierując samochodem, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w spacerującą rodzinę. Ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala, ale jego stan jest już stabilny. Rodzice sprawcy twierdzą, że ich syn próbował pomóc na miejscu zdarzenia. Jednak bliscy ofiar mają inne zdanie. Śledczy analizują dane z czarnej skrzynki auta, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
1: Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Wczoraj odnaleziono jego ciało, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Mężczyzna zaginął 2 września, a jego poszukiwania trwały intensywnie przez 2 dni. Śledczy nadal ustalają dokładne okoliczności jego śmierci.
2: W Warzymicach pod Szczecinem trwa poszukiwanie komody, w której mieszkanka ukryła swoje oszczędności, sięgające kilkuset tysięcy złotych. Kobieta przypadkowo wyrzuciła mebel na śmietnik, a ten zniknął w ciągu 2 godzin. Policja i detektywi analizują nagrania z monitoringu, a właścicielka oferuje wysoką nagrodę za zwrot zguby. Sprawa przypomina inne przypadki na świecie, gdzie roztargnienie prowadziło do utraty majątku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przecławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika. 33-letni Szymon z Bydgoszczy walczy z agresywnym rakiem mózgu. Mężczyzna przeszedł już 4 operacje, a jego największą motywacją są żona i 2 małe córeczki. Nowoczesne metody leczenia dają nadzieję, ale ich koszty są ogromne. Trwa zbiórka pieniędzy na dalszą diagnostykę i leczenie, które mogą uratować życie Szymona.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Łomży policja odkryła 2 zaginione nastolatki podczas interwencji w jednym z mieszkań. Wśród uczestników imprezy był także poszukiwany 19-latek oraz 3 osoby z marihuaną. Dziewczyny zostały przekazane pod opiekę, a mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków. Na trasie S 3 koło Lubina doszło do poważnego wypadku. Zderzenie samochodu dostawczego z ciężarówką zablokowało jezdnię w kierunku Zielonej Góry. Kierowca ciężarówki, który zjechał na pas awaryjny z powodu awarii, został ranny i trafił do szpitala. Służby pracują nad usunięciem pojazdów, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Zatory mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 21 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 12 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, a w Białymstoku dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w Sosnowcu rusza program Maluszkowe, oferujący jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko. Nie ma kryterium dochodowego, ale rodzice muszą mieszkać w Sosnowcu i posiadać ważną sosnowiecką kartę miejską. Rodziny z wieloraczkami otrzymają tę kwotę na każde dziecko. Od stycznia przyszłego roku program obejmie także drugie dziecko, ale z niższą kwotą 1000 zł. Wnioski można składać do 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Program ma na celu wsparcie demograficzne miasta. Ceny gazu w Europie spadają po komentarzach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczących konfliktu z Iranem. Jego słowa wzbudziły nadzieję na deeskalację napięć i zwiększenie dostaw surowca. W Amsterdamie kontrakty na gaz zniżkują o ponad 1%, osiągając niecałe 73 euro za megawattogodzinę. Mimo chwilowej obniżki ceny gazu pozostają wysokie, a zapasy w Europie są niskie. Magazyny gazu w Unii Europejskiej są zapełnione w 65%, podczas gdy w Polsce poziom ten wynosi niecałe 94%. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia.
2: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds, wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek, osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji, pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wkrótce zyskają nowoczesną amunicję artyleryjską. Po pomyślnych testach w Korei Południowej ładunki modułowe KMCS zostały zatwierdzone do użytku przez polską armię. Te nowoczesne rozwiązania zwiększą elastyczność i bezpieczeństwo polskiej artylerii, w tym armatochaubic K9 Thunder i AHS Krab. Ładunki KMCS są zgodne z natowskimi standardami, co zapewnia interoperacyjność z sojuszniczymi systemami. To ważny krok w kierunku wzmocnienia potencjału obronnego Polski. W Estonii zakończyło się międzynarodowe forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość – sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo. Polska rozwija największy program Chunmoo poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych. Na poligonie w Ustce przetestowano pierwszy w pełni polski pocisk kalibru 155 mm. Testy zakończyły się sukcesem, potwierdzając zasięg przekraczający 30 km. Projekt zrealizowano we współpracy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, PGO Spółka Akcyjna i Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Amunicja jest kompatybilna z haubicami K9 i AHS Krab, co otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu obronnego. Dzięki możliwości masowej produkcji w kraju, pocisk ten może wzmocnić potencjał Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To ważny krok w unowocześnianiu polskiego uzbrojenia. Polski przemysł zbrojeniowy ma szansę stać się samowystarczalny w zakresie podstawowego sprzętu wojskowego. Kluczowym wyzwaniem jest jednak brak długoterminowej strategii państwowej, która pozwoliłaby przewidzieć potrzeby polskich sił zbrojnych i rozwijać potencjał eksportowy. Banki są gotowe zwiększyć finansowanie sektora obronnego, ale przeszkodą pozostają długotrwałe procedury certyfikacyjne. Wartość eksportu sprzętu wojskowego z Polski osiągnęła rekordowy poziom, z czego większość trafiła do Ukrainy. W planach jest budowa nowych fabryk amunicji. inwestycji, które mają zaspokoić potrzeby polskiej armii do 2028 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania Global Eye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze Global Eye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, podejrzewanej o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a były premier Kazimierz Marcinkiewicz wskazuje na możliwe wątki polityczne. Śledztwo trwa, a nowe informacje wciąż wychodzą na jaw.
0: Premier Donald Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. W swoim wystąpieniu zacytował fragmenty protokołu przesłuchania dotyczącego afery Zonda Krypto, w którym pojawiło się nazwisko Zbigniewa Ziobry. Tusk stwierdził, że ludzie związani z Zonda Krypto mieli wpływać na działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziś, 4 września, podpisano kluczowe porozumienie między siłami zbrojnymi a Strażą Graniczną dotyczące wymiany informacji radiolokacyjnej. Dokument ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju poprzez lepszą współpracę w ochronie granic i przestrzeni powietrznej. Porozumienie określa zasady współdziałania i usprawnia wymianę informacji między tymi formacjami. Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wrzesień to kluczowy miesiąc dla miłośników grudnika. Aby roślina zakwitła zimą, warto zadbać o jej odpowiednie nawożenie i przygotowanie do spoczynku. Specjaliści zalecają, by do połowy września podać jej ostatnią porcję odżywki. Następnie należy ograniczyć podlewanie i przenieść roślinę do chłodniejszego miejsca.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów. Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AIRTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin. Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek przeznaczonych do spożycia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. Troje dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
1: W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
0: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które mają trudności z podejmowaniem decyzji. Waga, bliźnięta, ryby i rak często analizują każdą opcję, kierują się emocjami lub potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że takie przypisania nie są naukowo potwierdzone i należy je traktować z przymrużeniem oka.
1: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką planują wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 23 września. Wezmą udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent nie wyklucza spontanicznego spotkania z Donaldem Trumpem, choć oficjalne plany tego nie przewidują. W grudniu Polska po raz pierwszy weźmie udział w szczycie G20 w Miami, co jest ważnym krokiem dla polskiej dyplomacji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van-Hoykelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie. Sejmie trwały dziś burzliwe obrady dotyczące wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są Maciej Berek, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, oraz Artur Kotowski z Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie przemówienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza doszło do nietypowej sytuacji, gdy część posłów zaczęła szczekać. To wydarzenie wywołało spore poruszenie wśród zgromadzonych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sejmie zagościła wystawa jubileuszowa Totalizatora Sportowego, który świętuje swoje 70-lecie. Wśród gości pojawili się Conrado Moreno i legendarny pan Totolotek, Ryszard Rembiszewski. Totalizator, który od dekad wspiera polski sport i kulturę, przypomniał o swojej misji, przekazując w zeszłym roku niemal 1,5 miliarda złotych na rozwój kultury fizycznej. Ciekawe, czy posłowie i senatorowie, zwiedzając wystawę, poczuli się jak szczęśliwi zwycięzcy losowania. Drugi sezon Dżentelmenów Guya Ritchiego już na Netflixie, a fani zacierają ręce na trzecią odsłonę. Krytycy narzekają, że serial powiela schematy, ale oceny na Rotten Tomatoes mówią co innego. Wzrosły do 79%. Guy Ritchie zapowiada, że Dżentelmeni powrócą, a prace nad nowym sezonem już ruszyły. Czekamy na premierę w 2028 roku, bo przecież kto by się spieszył, prawda?
2: Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak. Para, która od dekady udowadnia, że miłość w showbiznesie to nie tylko fikcja. Na jesiennej ramówce TVP pojawili się w pełnej krasie, pokazując, że ich związek ma się świetnie. Krawczyk, mimo burzliwej przeszłości i sądowych potyczek, zdaje się odnajdywać spokój u boku Sylwii. Czyżby to była recepta na szczęście w świecie pełnym fleszy? Na ekranach kin zadebiutował film 500 mil w reżyserii Morgana Matthewsa. To opowieść o dwóch braciach, którzy uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozwodzie rodziców. Ich podróż do dziadka na irlandzkim wybrzeżu to nie tylko emocjonująca przygoda, ale i test na spryt i zaufanie do ludzi. A teraz najlepsze. Kupując bilet na seans 6 września, można wesprzeć potrzebujące dzieci, bo cały dochód z tego dnia trafi do Fundacji Słonie na Balkonie. Cóż za piękna okazja, by połączyć przyjemny z pożytecznym.
0: Radio Super Express, tym żyje gwiazdy i show biznes.
1: W Gliwicach kuchenne rewolucje znowu zrobiły furorę, a wszystko za sprawą restauracji Pierwsza Polka. Konflikt rodzinny między właścicielem a jego ojcem doprowadził do zgłoszenia lokalu do programu, ale nawet Magda Gessler nie zdołała uratować biznesu. Właściciel, krytykując szefową kuchni Natalię za branie leków, wywołał burzę w sieci. Na szczęście dla Natalii jej historia ma szczęśliwe zakończenie. Teraz błyszczy w innym gliwickim lokalu, gdzie jej talent jest w pełni doceniany. Zaginiony operator filmowy Witold Płóciennik, którego poszukiwania trwały od końca sierpnia, został odnaleziony martwy. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, a okoliczności jego śmierci wciąż pozostają tajemnicą. Płóciennik, znany z pracy przy produkcjach Netflixa, miał na swoim koncie wiele nagród i nominacji. Tragiczny finał poszukiwań rzuca cień na polską branżę filmową. Już w najbliższą niedzielę rusza 19 sezon Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Krzysztof Iwisz, wiecznie młody prowadzący, zapewnia, że wyniki są tak nieprzewidywalne, że sam bywa zaskoczony. Oczywiście, jak co roku, pojawiają się głosy o ustawkach, ale Iwisz z pełnym przekonaniem odpiera te zarzuty, twierdząc, że to kwestia honoru. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki i emocje na parkiecie. Dave Mustaine, niekwestionowana ikona metalu, po 4 dekadach na scenie, z dumą ogłasza, że jego największym osiągnięciem jest zdobycie szacunku dla metalowych gitarzystów. Nie albumy, nie hity, ale właśnie to. Megadeth w ramach pożegnalnej trasy Breakout – Hibernation of the Nations zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku, by zagrać w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, nieśmiertelny bóg rocka, który jednym gestem potrafił zawładnąć tłumem, prywatnie nie wierzył w swój własny mit. Jego słowa, kiedy umrę, kogo to obchodzi, mnie nie, były jak ostateczne zlekceważenie własnej legendy. Pod scenicznym blichtrem skrywał się Farrokh Bulsara, ceniący spokój i lojalność przyjaciół ponad uwielbienie milionów. Ostatecznie to nie on dbał o swoją pamięć, lecz my, tworząc legendę, której sam nie potrzebował. Zespół Jam przeżywa prawdziwy renesans, ale nie obyło się bez dramatów. Beno Otręba, basista, który zniknął ze sceny, w końcu przerwał milczenie. Okazuje się, że nie choroba Alzheimera, a depresja i załamanie nerwowe były powodem jego nieobecności. Muzyk prosi o uszanowanie prywatności, a fani mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ich idol powoli wraca do zdrowia.
1: Dziś mija 25 lat od premiery albumu Toxicity zespołu System of a Down, który wywrócił świat metalu do góry nogami. Z tej okazji grupa przygotowała dla fanów niespodziankę. Jubileuszowe wydania albumu na płytach kompaktowych i winylach z nową okładką i poprawioną listą utworów. Ukryty utwór Arto zyskał oficjalny tytuł Dervoghormia, co ma uczcić pamięć ofiar ludobójstwa Ormian. Dla kolekcjonerów winyli dodatkowy smaczek. 7-calowy singiel Johnny, wcześniej dostępny tylko w rzadkich wydaniach. Tony Iommi, mistrz riffów i założyciel Black Sabbath, znowu w akcji. Jego nowy solowy album From the Dark już robi furorę, a singiel World Alone z 2,5 miliona odsłuchań szturmuje listy przebojów. Do tego wszystkiego dołączony jest teledysk, który przenosi nas do świata gier wideo, gdzie bohater walczy o życie. A dla kolekcjonerów limitowana edycja 7-calowego singla z ekskluzywną wersją instrumentalną, bo przecież kto nie chciałby mieć kawałka historii rocka na swojej półce?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 18 stopni Celsjusza. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. 45-latek, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, został zatrzymany w Radomiu po kilku miesiącach ukrywania się. W ucieczce pomagała mu partnerka, która podczas aresztowania wyznała mu miłość z balkonu. Mężczyzna odpowiedział tym samym, ale romantyczna scena nie powstrzymała policji. Zatrzymany trafił prosto do zakładu karnego.
2: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych. Dziś na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie startuje Gastromiasto. To wyjątkowa okazja, by spróbować dań z różnych zakątków świata. Od smash burgerów po ostrygi i koreańskiego kurczaka. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na kulinarne doznania pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został poważnie ranny. Kierowca, 26-letni Hubert B., stracił panowanie nad samochodem, jadąc z nadmierną prędkością. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rodzina ofiar i sprawcy przedstawiają różne wersje wydarzeń, a śledztwo wciąż trwa.
2: Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci. Śledczy potwierdzili, że za tragedię w Skawinie odpowiada Mateusz G., który zabił swoją żonę, teściową i nowo narodzoną córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Sekcje zwłok nie wniosły nowych informacji, a motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Mateusz G. nie leczył się psychiatrycznie, a sąsiedzi opisywali rodzinę jako spokojną i szczęśliwą. Prokuratura nadal bada sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i analizując zabezpieczone materiały. Dziś w Katowicach odbyła się manifestacja górników i hutników przed Ministerstwem Energii. Protestujący domagają się respektowania umowy społecznej i wsparcia dla branż energochłonnych, które zmagają się z wysokimi kosztami prądu. Związkowcy z sierpnia 80 ostrzegają przed dalszą destabilizacją sektora wydobywczego i hutniczego. Przekazano postulaty do ministerstwa,

0: a uczestnicy zapowiadają kolejne działania, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Odblokowano 287 milionów złotych unijnego wsparcia dla tramwajów śląskich. Środki te, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, zostaną przeznaczone na budowę nowych linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. W Katowicach powstanie 4-kilometrowa i 600-metrowa linia łącząca Brynów z Kostuchną, a w Sosnowcu torowisko wzdłuż ulicy 11 listopada. Prezes Tramwajów Śląskich podkreśla, że odblokowanie funduszy to efekt gruntownych zmian w spółce.
2: W Niemczech wierni płacą podatek kościelny, który wynosi 8 lub 9% podatku dochodowego, co w 2025 roku przyniosło kościołom łącznie niecałe 13 miliardów euro. W Polsce Kościół katolicki finansowany jest z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy podatnicy, niezależnie od wyznania, przyczyniają się do jego utrzymania. W 2026 roku fundusz kościelny w Polsce wyniesie około 272 miliony złotych. Model niemiecki jest przejrzysty i akceptowany społecznie, podczas gdy w Polsce trwa dyskusja nad finansowaniem kościoła.
0: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości. Szymon z Bydgoszczy, ojciec dwóch małych córek, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Mimo czterech operacji i poważnych komplikacji zdrowotnych, nie poddaje się i zbiera środki na dalsze leczenie. Nowoczesne metody, takie jak immunoterapia, dają nadzieję, ale są kosztowne i nierefundowane. Szymon apeluje o pomoc, by móc być przy swoich dzieciach, gdy będą dorastać.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na drodze ekspresowej S3 w rejonie Lubina doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód dostawczy, co całkowicie zablokowało przejazd. Kierowca busa został ranny i trafił do szpitala. Służby apelują o omijanie tego odcinka i korzystanie z objazdów, ponieważ utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
2: W Oleśnicy na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Pociąg śmiertelnie potrącił kobietę i dziecko, które prawdopodobnie przebiegały przez tory. Na miejscu pracują wszystkie służby, a ruch kolejowy w tym rejonie jest utrudniony. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
2: Już jutro o 18:00 polskie siatkarki zmierzą się z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane w tym turnieju, ale to Włoszki uchodzą za faworytki. Polki, choć mniej doświadczone, pokazały już swoją siłę, pokonując m.in. Turcję. Włoskie media zwracają uwagę na Malwinę Stysiak jako największe zagrożenie dla ich drużyny. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
2: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy Debla US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem 5 mistrzynię Wimbledonu, Hanyu Guo i Kristinę Mladenowicz po zaciętym meczu 6-7, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Kornieева-Widmanowa lub Bondar-Kalinina. Niestety, Katarzyna Piter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Pridankina-Tang. Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji.
1: Georgina Rodriguez ponownie przyciągnęła uwagę na festiwalu filmowym w Wenecji. Żona Cristiano Ronaldo zaprezentowała się w odważnej kreacji, eksponując swój dekolt. Modelka wybrała brązową koszulę, białe spodnie i dodatki od prestiżowego domu mody Hermes.
2: Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
1: Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. To oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry, co przekreśla jego szanse na występy w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno dołączył do francuskiego klubu, zdążył już zdobyć Superpuchar Francji. Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W tureckim serialu Panna Młoda szykują się emocjonujące wydarzenia. W odcinkach od 191 do 196, które będą emitowane od poniedziałku, 7 września do soboty, 12 września, Cichan próbuje podejść Hancer podstępem z anonimowym darczyńcą, co nie przyniesie mu oczekiwanych rezultatów. Relacje między byłymi małżonkami nie ulegną poprawie, a Cichan zatrzyma Hancer w ich starym domu, by odkryć prawdę o jej małżeństwie z Melichem. Tymczasem Bejza ponownie poniesie porażkę, co wywoła w niej frustrację. W tle rozgrywa się dramatyczna historia związana z tajemniczym mailem Yasemin, który może być kluczem do rozwiązania zagadki jej śmierci. Emocje sięgają zenitu, gdy Engin i Sila zbliżają się do siebie, a Bejza wyraża swoje niezadowolenie z decyzji Cichana. Serial Panna Młoda nie przestaje zaskakiwać i trzyma widzów w napięciu.
2: Serial Zdrada wkracza w emocjonującą fazę. W drugim odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 21.40 na Polsacie, śmierć Ludwika Karolczaka staje się kluczowym punktem śledztwa. Prokurator Patryk Wysocki dostrzega w niej szansę na postawienie zarzutów Hubertowi Czarcińskiemu, podejrzanemu o szemrane interesy. Tymczasem syn Huberta, Bartek, przyznaje się ojcu do spotkania z Ludwikiem w wieczór jego śmierci, co stawia rodzinę w trudnej sytuacji. Hubert nie zamierza czekać i zaczyna działać, by chronić syna przed podejrzeniami. Równocześnie Julia Wysocka i Paweł Kamiński kontynuują swój tajemniczy romans, choć Julia zaczyna mieć wątpliwości, wiedząc, że jej mąż prowadzi śledztwo przeciwko pracodawcy Pawła. Drugi odcinek Zdrady zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i potrzebuje pilnej operacji. Trini wróci do domu, ale przed Ramonem ukryje, że jej stan zdrowia się pogarsza. Samuel, po wybuchu bomby, staje w obliczu finansowej katastrofy, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zakochała się w Samuelu, co wywoła jej niepokój. Dodatkowo Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 18.40 na TVP1. Mieszkańcy Akacjowej będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które jeszcze bardziej skomplikują ich losy. W nadchodzącym 3396 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Konflikt między Dominiką a Renatą ponownie wybuchnie, zagrażając przyszłości Feel Good. Damian zasugeruje Dominice, by rozważyła odebranie Renacie udziałów, co może zmusić ją do walki z nałogiem. Kornel po nieudanej grze w hazardzie online straci panowanie nad sobą i wyładuje złość na Kozłowskiej, wyrzucając ją z redakcji. Tymczasem Tomasz nadal będzie ukrywał przed matką prawdę o rozstaniu z Oliwką. Wanda, wspierana przez Jaworskiego i Kasię, zacznie myśleć o starcie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 25 na TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 475 odcinka. Petra zaczyna podejrzewać, że Pia wciąż żyje, co może wywołać prawdziwą burzę w pałacu. Vera wyzna Lopemu, że jest szantażowana przez Santosa, co zmienia jego spojrzenie na całą sytuację. Katalina natomiast próbuje odkryć pochodzenie cykuty, która mogła być użyta do otrucia hrabiego de Ayali. Jana z kolei planuje zorganizować zbiórkę pieniędzy dla Virtudes, by pomóc jej odzyskać syna. Odcinek 474 zostanie wyemitowany 11 września o 15.05 w TVP2, a także dostępny online w TVP VOD. Serial przenosi nas do malowniczej Andaluzji z początku XX wieku, gdzie młoda Jana stara się odnaleźć zaginionego brata i dokonać zemsty.
1: W najnowszym, 1944 odcinku M jak miłość, Julia powraca do Polski po wakacyjnej przerwie, ale tym razem bez męża Dimy. Towarzyszy jej Nadia oraz nowonarodzona córeczka. Spotkanie z Magdą Budzyńską przyniesie wstrząsające wieści o ukraińskim lekarzu, który pozostał w swojej ojczyźnie, by ratować rannych. Julia przyzna, że decyzja o wyjeździe do Ukrainy była błędem, a jej życie stało się pełne dramatycznych wyzwań. Mimo że Dima budzi wielki szacunek swoim poświęceniem, Julia nie potrafi znieść strachu o jego życie. Teraz musi myśleć o bezpieczeństwie Nadii i swojej córeczki. Magda z pewnością okaże jej wsparcie w tym trudnym czasie. Czy Julia zdecyduje się zostać w Polsce na stałe? Odpowiedź na to pytanie przyniesie nowy sezon serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Słuchacie Radia Super Express.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje i

0: Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Tym żyje świat. I've been watching you.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, podejrzewanej o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a były premier Kazimierz Marcinkiewicz wskazuje na możliwe wątki polityczne. Śledztwo trwa, a nowe informacje wciąż wychodzą na jaw.
0: Premier Donald Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. W swoim wystąpieniu zacytował fragmenty protokołu przesłuchania dotyczącego afery Zonda Krypto, w którym pojawiło się nazwisko Zbigniewa Ziobry. Tusk stwierdził, że ludzie związani z Zonda Krypto mieli wpływać na działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Phillipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Słuchacie Radia Super Express. Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
0: Jesienią warto zastosować prosty trik, by wiosną łatwo pozbyć się pniaków po wyciętych drzewach. Wystarczy nawiercić otwory w pniu, wsypać cukier lub sól Epsom, zalać wodą i owinąć plandeką. Dzięki temu drewno stanie się miękkie i łatwe do usunięcia. To tani i skuteczny sposób na przyspieszenie rozkładu pniaków.
2: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to dwóch Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Jesień to doskonały czas na siew warzyw o krótkim okresie wegetacji. Rzodkiewka, szpinak i rukola to idealne wybory, które można zbierać już po kilku tygodniach. Dzięki temu możemy cieszyć się świeżymi plonami jeszcze przed nadejściem mrozów. Warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu gleby i regularnym podlewaniu.
0: Policja zatrzymała 66-letnią kobietę podejrzaną o zniszczenie wyposażenia pociągów w powiecie kutnowskim. Kobieta rozpyliła substancję o drażniącym zapachu na siedzenia, co spowodowało straty w wysokości około 120 tysięcy złotych. Do incydentów doszło 25 sierpnia i 1 września, a pociągi musiały zostać wyłączone z ruchu. O dalszym losie podejrzanej zdecyduje sąd.
2: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką planują wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 23 września. Wezmą udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent nie wyklucza spontanicznego spotkania z Donaldem Trumpem, choć oficjalne plany tego nie przewidują. W grudniu Polska po raz pierwszy weźmie udział w szczycie G20 w Miami, co jest ważnym krokiem dla polskiej dyplomacji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 2025 roku więcej osób wyjechało z Niemiec do Polski niż do nich przyjechało. To zaskakujący zwrot w migracyjnych trendach, które przez lata były odwrotne. Polacy w Berlinie zauważają, że Niemcy straciły na atrakcyjności, a życie tam nie jest już tak bezpieczne i stabilne jak kiedyś. Czy niemiecki sen się kończy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób.
0: Sejmie trwały dziś burzliwe obrady dotyczące wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są Maciej Berek, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, oraz Artur Kotowski z Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie przemówienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza doszło do nietypowej sytuacji, gdy część posłów zaczęła szczekać. To wydarzenie wywołało spore poruszenie wśród zgromadzonych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Justyna Steczkowska znowu w centrum uwagi. Wystarczyła jedna rolka na Instagramie, by internet zapłonął. Piosenkarka, znana z nieziemskiego głosu i nóg, które mogłyby być dziełem sztuki, wskoczyła do basenu w bieliźnie i rajstopach. Czyżby woda była aż tak gorąca? Czekamy na więcej, bo to dopiero przedsmak większego projektu.
2: Omar Sy, znany z Nietykalnych i Lupina, powraca na ekrany w nowym dramacie Ktoś całkiem obcy. Tym razem wciela się w postać przemytnika, który desperacko próbuje uratować swoje dziecko. Film, który zdobył nagrodę Amnesty International, opowiada o 5 nieznajomych, których losy splatają się podczas niebezpiecznej przeprawy przez Morze Śródziemne. To opowieść o poświęceniu, moralnych dylematach i walce o człowieczeństwo w świecie, który zdaje się walić w gruzy.
1: Telewizja Polska znowu zaskakuje. Jesienna ramówka to prawdziwy pokaz mody i gwiazdorskiego blichtru. Fani Rancha mogą zacierać ręce, bo już w grudniu zobaczą finałowe odcinki pod tytułem Zemsta Wiedźm. A na ramówce gwiazdy błyszczały jak świąteczne choinki, a kreacja Doroty Choteckiej dosłownie zwalała z nóg.
2: Joanna Rawi, niezapomniana gwiazda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Jej pogrzeb, zaplanowany na 8 września, ma być wesołym wydarzeniem, zgodnie z jej życzeniem. Przyjaciele, piosenkarze i aktorzy pożegnają ją w towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego na wojskowych powązkach. Cóż, kto by pomyślał, że nawet ostatnia droga może być pełna uśmiechu i radości.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Lara Gessler, córka słynnej Magdy, zaskakuje sylwetką godną modelki, mimo że prowadzi cukiernię i restaurację. Okazuje się, że za tym stoi nie tylko zdrowy tryb życia, ale i geny po mamie. Lara przeszła przez trudne chwile związane z zaburzeniami odżywiania, ale dziś stawia na równowagę i aktywność fizyczną. Ciekawe, czy to przepis na sukces w gastronomii, czy może nowy trend w modelingu.
1: Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak. Para, która od dekady udowadnia, że miłość w showbiznesie to nie tylko fikcja. Na jesiennej ramówce TVP pojawili się w pełnej krasie, pokazując, że ich związek ma się świetnie. Krawczyk, mimo burzliwej przeszłości i sądowych potyczek, zdaje się odnajdywać spokój u boku Sylwii. Czyżby to była recepta na szczęście w świecie pełnym fleszy?
2: Afera wokół ekranizacji kontynuacji Nigdy w życiu nabiera tempa niczym najlepszy serial. Joanna Jabłczyńska, która nie zagra Tosi, wywołała burzę, a fani grożą bojkotem filmu. Katarzyna Grochola, autorka sagi, nie pozostała dłużna i zagroziła prawnikiem, broniąc nowej odtwórczyni roli Agnieszki Żulewskiej. Jabłczyńska przeprosiła, ale czy to koniec tej telenoweli? Raczej początek nowego sezonu dramatu. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ceniony operator filmowy, którego zaginięcie wstrząsnęło środowiskiem filmowym, został odnaleziony martwy. Poszukiwania trwały od 31 sierpnia, a nadzieja na szczęśliwe zakończenie gasła z każdym dniem. Policja potwierdziła, że ciało znalezione nad jeziorem Lubiąż to właśnie on. Co doprowadziło do tej tragedii, wciąż pozostaje zagadką.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magda Gessler znów w akcji, ale tym razem jej magiczny dotyk nie zadziałał. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka, po rewolucji przemianowana na bistro w towarzystwie, zamiast serwować koktajle, oferuje sprzedaż. Rodzinne konflikty okazały się silniejsze niż kulinarne czary, a cena lokalu spadła ze 150 do 100 tysięcy złotych. Czy ktoś skusi się na tę gastronomiczną przygodę z historią w tle? Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy niejednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Baim, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia, a to wszystko za darmo. Następnego dnia, 12 września, zabytkowa stacja kolei wilanowskiej ożyje historią i rzemiosłem. A wieczorem usłyszymy muzykę Ennia Morricone. Czyżby Wilanów próbował stać się nową stolicą kultury? Czas pokaże. Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies.
1: Freddie Mercury, nieśmiertelny bóg rocka, który jednym gestem potrafił zawładnąć tłumem, prywatnie nie wierzył w swój własny mit. Jego słowa, kiedy umrę, kogo to obchodzi, mnie nie, były jak ostateczne zlekceważenie własnej legendy. Pod scenicznym blichtrem skrywał się Farrokh Bulsara, ceniący spokój i lojalność przyjaciół ponad uwielbienie milionów. Ostatecznie to nie on dbał o swoją pamięć, lecz my, tworząc legendę, której sam nie potrzebował.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zespół Jam przeżywa prawdziwy renesans, ale nie obyło się bez dramatu. głosów. Benno Otręba, basista, który zniknął ze sceny, w końcu przerwał milczenie. Okazuje się, że nie choroba Alzheimera, a depresja i załamanie nerwowe były powodem jego nieobecności. Muzyk prosi o uszanowanie prywatności, a fani mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ich idol powoli wraca do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Dymińska, matka zaginionego Krzysztofa, opowiedziała o trudnych chwilach po jego zniknięciu. 16-letni Krzysztof Dymiński zniknął w maju 2023 roku, a ostatni raz widziano go na Moście Gdańskim w Warszawie. Rodzina wciąż poszukuje odpowiedzi, a ojciec chłopca regularnie patroluje Wisłę w nadziei na odnalezienie śladów. Ich historia została uwieczniona w filmie Bez końca, który wkrótce trafi do kin. Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców. W Sękocinie starym dzieci z niepublicznej szkoły i przedszkola Most uczą się w lesie, po tym jak nadzór budowlany wstrzymał użytkowanie ich budynku. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, co zmusiło placówkę do szybkiej organizacji zajęć na świeżym powietrzu. Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego obawiają się, że nagła zmiana otoczenia może być dla nich szczególnie trudna. Fundacja Mosty Edukacji zamierza walczyć o możliwość powrotu do budynku, a gmina Raszyn zapewnia, że dzieci mogą kontynuować naukę w szkołach rejonowych.
2: 45-latek, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, został zatrzymany w Radomiu po kilku miesiącach ukrywania się. W ucieczce pomagała mu partnerka, która podczas aresztowania wyznała mu miłość z balkonu. Mężczyzna odpowiedział tym samym, ale romantyczna scena nie powstrzymała policji. Zatrzymany trafił prosto do zakładu karnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sądzie Okręgowym w Płocku 7 października rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. 18-latek przebywa w areszcie, a kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu. Rodzina Mai czekała na ten moment od miesięcy, a teraz sprawa wchodzi w kolejny etap na sali sądowej.
1: Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo. 26-letni Hubert B., kierując samochodem, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w spacerującą rodzinę. Ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala, ale jego stan jest już stabilny. Rodzice sprawcy twierdzą, że ich syn próbował pomóc na miejscu zdarzenia. Jednak bliscy ofiar mają inne zdanie. Śledczy analizują dane z czarnej skrzynki auta, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
1: Dziś w Katowicach odbyła się manifestacja górników i hutników przed Ministerstwem Energii. Protestujący domagają się respektowania umowy społecznej i wsparcia dla branż energochłonnych, które zmagają się z wysokimi kosztami prądu. Związkowcy z sierpnia 80 ostrzegają przed dalszą destabilizacją sektora wydobywczego i hutniczego. Przekazano postulaty do ministerstwa, a uczestnicy zapowiadają kolejne działania, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Odblokowano 287 milionów złotych unijnego wsparcia dla tramwajów śląskich. Środki te, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, zostaną przeznaczone na budowę nowych linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. W Katowicach powstanie 4-kilometrowa i 600-metrowa linia łącząca Brynów z Kostuchną, a w Sosnowcu torowisko wzdłuż ulicy 11 listopada. Prezes tramwajów śląskich podkreśla, że odblokowanie funduszy to efekt gruntownych zmian w spółce.
2: W Warzymicach pod Szczecinem trwa poszukiwanie komody, w której mieszkanka ukryła swoje oszczędności, sięgające kilkuset tysięcy złotych. Kobieta przypadkowo wyrzuciła mebel na śmietnik, a ten zniknął w ciągu kilku godzin. Policja i detektywi analizują nagrania z monitoringu, a właścicielka oferuje wysoką nagrodę za zwrot zguby. Sprawa przypomina inne przypadki na świecie, gdzie roztargnienie prowadziło do utraty majątku. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie pożaru hali magazynowej w Przecławiu, koło Szczecina. Oskarżony 51-letni Paweł M. miał nieumyślnie doprowadzić do pożaru, wyrzucając niedopałek papierosa. Straty są ogromne, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale konstrukcja budynku została poważnie uszkodzona.
1: Na trasie S10 między Stargardem a Wałczem trwają intensywne prace budowlane. To najdłuższy plac budowy w Polsce, gdzie powstają nasypy, wiadukty i estakady. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na odcinku Szczecin-Kijewo, Szczecin-Zdunowo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o ostrożność, ponieważ organizacja ruchu może się zmieniać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Łomży policja odkryła dwie zaginione nastolatki podczas interwencji w jednym z mieszkań. Wśród uczestników imprezy był także poszukiwany 19-latek oraz 3 osoby z marihuaną. Dziewczyny zostały przekazane pod opiekę, a mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
2: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy Debla US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem 5 mistrzynię Wimbledonu, Haniu Guo i Kristinę Mladenowicz po zaciętym meczu 6-7, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Kornijewa-Widmanowa lub Bondar-Kalinina. Niestety, Katarzyna Piter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Brydankina-Tang.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. To oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry, co przekreśla jego szanse na występy w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno dołączył do francuskiego klubu, zdążył już zdobyć Superpuchar Francji. Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W najnowszym sezonie Barw Szczęścia Karolina i Bruno szykują się na drugi ślub w Polsce. Po spontanicznej ceremonii w Las Vegas teraz planują efektowną uroczystość w kowbojskim stylu. W 3405 odcinku zobaczymy ich ekstrawagancką sesję ślubną, która ma przyciągnąć uwagę mediów. Jednak za kulisami nie wszystko jest tak romantyczne, jak się wydaje. Weronika prowadzi dziennikarskie śledztwo dotyczące handlu narkotykami w hotelu. W 3407 odcinku ślub stanie się wielką inscenizacją, co wywoła oburzenie Amelii. Dla Karoliny i Bruna najważniejsze będzie jednak medialne zainteresowanie i promocja hotelu. Barwy Szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera 6 odcinków zaplanowana jest na grudzień. W Wilkowyjach pojawią się nowe postacie, w tym tytułowe wiedźmy, które wprowadzą sporo zamieszania. Prezydent Kozioł stanie przed trudnymi wyzwaniami, a jego brat, biskup, będzie unikał politycznych intryg. Lucy zmierzy się z problemami dorastającej córki, a na pomoc przybędzie babka zielarka. Na konferencji ramówkowej TVP zaprezentowano pierwszy zwiastun, który wzbudził ogromne emocje wśród fanów. W obsadzie znajdą się znani aktorzy, m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Daniel Olbrychski. W 952 odcinku Akacjowej 38 mieszkańcy luksusowej kamienicy w Madrycie przeżywają prawdziwy koszmar. Uroczyste otwarcie galerii Alday zamienia się w tragedię, gdy potężna eksplozja niszczy budynek. Dwie osoby giną, a wielu gości, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Samuel, właściciel galerii, jest załamany. Lucia, główna bohaterka, uchodzi z życiem dzięki pomocy tajemniczego nieznajomego. W tle pojawiają się ślady z przeszłości, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o 18:40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to telenowela, która od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i barwnymi postaciami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 3396 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Konflikt między Dominiką a Renatą ponownie wybuchnie, zagrażając przyszłości Feel Good. Damian zasugeruje Dominice, by rozważyła odebranie Renacie udziałów, co może zmusić ją do walki z nałogiem. Kornel po nieudanej grze w hazardzie online straci panowanie nad sobą i wyładuje złość na Kozłowskiej, wyrzucając ją z redakcji. Tymczasem Tomasz nadal będzie ukrywał przed matką prawdę o rozstaniu z Oliwką. Wanda, wspierana przez Jaworskiego i Kasię, zacznie myśleć o starcie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 20:05 na TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji. W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana przestanie ufać Poirasowi i podejmie trudną decyzję o odejściu. Poiras nie zamierza się z tym pogodzić i zrobi wszystko, by zmieniła zdanie. Tymczasem Sinan zabierze Ainur do ekskluzywnej restauracji, by wyznać jej swoje uczucia, mimo sprzeciwu matki. W poprzednich odcinkach Poiras przyznał się do udziału w walkach w klatce, co tylko pogłębiło konflikt z Naną. Czy uda mu się odzyskać jej zaufanie? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach.
0: Panna Młoda powraca z emocjonującym 195 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Cichan podejmie decyzję, która wstrząśnie Hancer, każąc jej zostać w starym domu. Mukader nie przyjmie tego spokojnie i wpadnie w szał. Tymczasem Engin, analizując tajemniczy e-mail od Yasemin, odkrywa, że ma on związek ze śmiercią jego siostry. Deria marzy o pracy fryzjerki i ćwiczy swoje umiejętności na Cemilu. Serial Panna Młoda opowiada historię Hancer, sieroty, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. Między małżonkami rodzi się miłość, mimo że Mukader chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka.
1: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 138 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. W tym odcinku Daria po trudnym porodzie w końcu przywita na świecie córeczkę, a Wroński, pełen emocji, przetnie pępowinę, po czym zemdleje. Kaja, zaniepokojona jego stanem, będzie musiała zmierzyć się z poważnymi problemami zdrowotnymi Wrońskiego. Tymczasem w szpitalu dojdzie do dramatycznej walki o życie nauczycielki, która zasłabnie w szkole. Kaja i stażyści będą musieli szybko działać, podejrzewając zawał. Konflikt między Kają a Natalią zaostrzy się, a Wiktor zacznie coraz bardziej okazywać swoje zauroczenie Kają. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o lekarzach, którzy każdego dnia stają przed trudnymi decyzjami, łącząc życie zawodowe z osobistymi wyzwaniami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą także 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Grupa Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych dostępnością, obejmującą 294 produkty. Największe ryzyko braków dotyczy leków kluczowych dla osób starszych, w tym preparatów na cukrzycę, choroby serca i układu oddechowego. Szczególnie trudna sytuacja dotyka pacjentów z cukrzycą, gdzie brakuje zarówno klasycznych insulin, jak i nowoczesnych leków doustnych. Problemy z dostępnością dotyczą także leków neurologicznych, psychiatrycznych oraz silnych środków przeciwbólowych.
2: Zmasowane ataki ukraińskich dronów powodują poważne zakłócenia na rosyjskich lotniskach. W Moskwie odwołano i opóźniono setki lotów, a ograniczenia objęły także inne porty w kraju. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzegał, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz mniej bezpieczna. Problemy dotykają również międzynarodowych przewoźników, co wpływa na ruch lotniczy w całym kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
0: Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Policjanci z Tarnobrzega i Rzeszowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego. Do zdarzenia doszło 1 września, a łupem złodziei padła biżuteria i sztabki złota o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, a podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
2: Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek, przeznaczonych do spożycia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta. Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji. Pepco pojawiła się nowa, lekka kurtka damska, idealna na przełom lata i jesieni. Model ten łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, jak kaptur i pojemne kieszenie, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze poranki. Kurtka dostępna jest w rozmiarach od małego do bardzo dużego i kosztuje 80 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Sansevieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przepuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, wkracza na plan Rancha i już czuje na sobie ciężar oczekiwań fanów. Jako nowy Japycz przyznaje, że trudno dorównać takim gigantom jak Niemczyk i Pieczka. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Na szczęście, jak sam mówi, scenariusz i reżyser Wojciech Adamczyk zadbali, by wszystko szło jak po maśle. Olbrychski, zamiast narzekać na zmęczenie, cieszy się, że może być częścią tej aktorskiej rodziny. Choć sam przyznaje, że to nie lada wyzwanie. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Joanna Jabłczyńska i Katarzyna Grochola wdały się w konflikt, który przerodził się w prawdziwą aferę. Wszystko zaczęło się od castingu, który Jabłczyńska przegrała, a skończyło na publicznym praniu brudów i groźbach prawnych. Aktorka, chcąc załagodzić sytuację, zorganizowała zbiórkę na fundację Rock'n'Roll, która zamiast 50 tysięcy zebrała już prawie 170 tysięcy złotych. Kto by pomyślał, że jedna rozmowa może wywołać takie zamieszanie? Zespół Dżem nie zwalnia tempa, ale niestety bez Beno Otręby. Basista postanowił przerwać plotki o swojej nieobecności na koncertach, które krążyły jak szalone. Okazuje się, że Beno zmaga się z depresją i załamaniem nerwowym, a nie z chorobą Alzheimera, jak to niektórzy sugerowali. Prosi o spokój i prywatność, a my trzymamy kciuki za jego powrót do zdrowia. Zaginiony operator filmowy Witold Płóciennik, którego poszukiwania trwały od końca sierpnia, został odnaleziony martwy. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, a okoliczności jego śmierci wciąż pozostają tajemnicą. Płóciennik, znany z pracy przy produkcjach Netflixa, miał na swoim koncie wiele nagród i nominacji. Tragiczny finał poszukiwań rzuca cień na polską branżę filmową.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
2: W Białych Błotach szykuje się prawdziwe muzyczne szaleństwo na zakończenie wakacji. Na scenie pojawią się gwiazdy takie jak Edyta Górniak, Natalia Schroeder i Natalia Kukulska, a także rockowe legendy z Big Cyc oraz Wanda i Banda. Całodniowa impreza pełna atrakcji. Od edukacyjnych pikników po międzypokoleniowe potańcówki. Zakończy się setem DJ-a Sarnuli. Wszystko to można będzie śledzić na żywo w TVP2 i serwisie TVP VOD. Czyżby to był sposób na pożegnanie lata z przytupem?
1: Behemoth znowu zaskakuje, tym razem z podwójną mocą. Nergal i jego ekipa wypuścili cover In League with Satan, a w nagraniu wspiera ich sam Shagrat z Dimmu Borgir. To jednak nie koniec atrakcji, bo na światło dzienne wyszło także specjalne wydawnictwo i Skwalptor z niepublikowanymi wcześniej utworami. A już 25 października w katowickim Spodku Behemoth zagra na żywo, więc fani ekstremalnego metalu mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Chrissy Hynde, liderka The Pretenders, znów w ogniu dyskusji. Tym razem apeluje do fanów, by odłożyli telefony podczas koncertów. Jak twierdzi, migające ekrany rozpraszają ją do tego stopnia, że rozważa porzucenie gitary. Dodatkowo Hynde prosi, by zagorzali fani nie okupowali pierwszych rzędów, dając szansę lokalnym miłośnikom muzyki. Cóż, w świecie, gdzie każdy chce być na pierwszym planie, takie prośby mogą brzmieć jak walka z wiatrakami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, niekwestionowana ikona metalu, po 4 dekadach na scenie, z dumą ogłasza, że jego największym osiągnięciem jest zdobycie szacunku dla metalowych gitarzystów. Nie albumy, nie hity, ale właśnie to, Megadeth. W ramach pożegnalnej trasy Breakout, Hibernation of the Nations, zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku, by zagrać w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień. Freddie Mercury powrócił na Wembley. Z okazji 80. urodzin legendarnego wokalisty, londyński stadion ozdobił imponujący mural autorstwa Franka Stylesa. Na schodach Wembley Park można podziwiać portret Freddiego otoczony symbolami, które kochał, jak karpie koi i wróżki. Dla fanów to prawdziwa gratka, bo na każdym z 58 schodków wypisano fragmenty jego piosenek i słynne cytaty. Mural będzie dostępny do końca grudnia. Więc kto wie, może Freddie znów zagra na Wembley, tym razem w formie sztuki.
2: Joe Satriani i Steve Vai, dwaj giganci gitary, postanowili w końcu połączyć siły i wydać wspólny album. Po 53 latach przyjaźni i licznych współpracach, ich debiutancki krążek The Sea of Emotion ujrzy światło dzienne 6 listopada. Album zawiera 10 utworów, w tym singiel Mayhem, który już teraz podgrzewa atmosferę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, na który czekaliśmy całe dekady? Czas pokaże!
1: John Lennon, choć odszedł 46 lat temu, wciąż potrafi zaskoczyć. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Aurelius, syn Seana Ono Lennona i Charlotte Kemp Mule. Julian Lennon, starszy syn legendarnego Beatlesa, podsycił plotki, publikując zdjęcie, które Sean i Charlotte szybko potwierdzili. Nowa generacja Lennonów już tu jest, a świeżo upieczona mama żartuje z braku snu, co pokazuje, że życie z niemowlakiem to nie lada wyzwanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. 7 października w Płockim Sądzie Okręgowym rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej. 18-latek odpowie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem. Kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu, które zarejestrowały brutalne działania oskarżonego. Bartosz G. przebywa obecnie w areszcie, a jego poczytalność została potwierdzona przez biegłych. Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-latka ukrywającego się w Radomiu. Mężczyzna, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, przez kilka miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Podczas zatrzymania doszło do emocjonalnego pożegnania z partnerką, która wyznała mu miłość z balkonu. Teraz mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata. W Lubiejewie, na drodze krajowej nr 50, doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło mu.

0: odpowiedzi. Film Michała Marczaka Lwy z końca, dokumentujący te poszukiwania, trafi do kin 11 września. W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. Dziś na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie startuje Gastromiasto. To wyjątkowa okazja, by spróbować dań z różnych zakątków świata. Od smash burgerów po ostrygi i koreańskiego kurczaka. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na kulinarne doznania pod gołym niebem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został poważnie ranny. Kierowca, 26-letni Hubert B., stracił panowanie nad samochodem, jadąc z nadmierną prędkością. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rodzina ofiar i sprawcy przedstawiają różne wersje wydarzeń, a śledztwo wciąż trwa.
0: Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przedsławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 33-letni Szymon z Bydgoszczy walczy z agresywnym rakiem mózgu. Mężczyzna przeszedł już 4 operacje, a jego największą motywacją są żona i dwie małe córeczki. Nowoczesne metody leczenia dają nadzieję, ale ich koszty są ogromne. Trwa zbiórka pieniędzy na dalszą diagnostykę i leczenie, które mogą uratować życie Szymona.
0: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Budowa portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kary na spółkę Centrum Dotacji OZE i jej prezesa za nielegalny telemarketing. Firma dzwoniła do Polaków, używając numerów, które sama generowała za pomocą specjalnego algorytmu. To działanie narusza prawo, ponieważ nie było zgody konsumentów na takie kontakty. UOKiK podkreśla, że każda zgoda na marketing musi być świadoma i dobrowolna. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a firma może się od niej odwołać do sądu. Mieczysław Hryniewicz, znany z roli Włodka Zięby w serialu Na Wspólnej, cieszy się wysoką emeryturą. Aktor przyznaje, że regularne opłacanie składek ZUS przez lata przyniosło mu finansową stabilność. Mimo że nie ujawnia dokładnej kwoty świadczenia, podkreśla, że jest ono stosunkowo wysokie. Hryniewicz nadal pracuje na planie serialu, co stanowi dla niego dodatkowy dochód. Dzięki połączeniu emerytury z wynagrodzeniem za pracę, aktor żyje komfortowo. Praca w serialu to dla niego nie tylko kwestia finansowa, ale także ważna część życia. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie wspólnego biletu na pociągi i autobusy, co ma ułatwić podróże z miast powiatowych. Pomysł zakłada jeden bilet na całą trasę, jednak prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczową ustawę, wskazując na brak stabilnego finansowania. Projekt przewiduje cyfrowe rozkłady jazdy, ale bez prawnych ram i finansowania może pozostać tylko na papierze. Eksperci podkreślają, że konieczne jest ujednolicenie ulg i jasne zasady rozliczeń. Bez tych elementów integracja transportu pozostaje niepewna.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: PKO Bank Polski zaplanował przerwę techniczną na noc z 5 na 6 września. W tym czasie aplikacja IKO nie będzie działać między północą a 6 rano. Klienci banku powinni przygotować się na utrudnienia w autoryzacji i płatnościach. Mimo to karty płatnicze oraz serwisy internetowe i PKO i Inteligo będą działać bez zakłóceń. W przypadku potrzeby autoryzacji transakcji zamiast aplikacji IKO używane będą kody SMS. Ważne jest, aby przed północą upewnić się, że numer telefonu podany w banku jest aktualny. W Polsce różnice w zarobkach między miastami są ogromne. Najnowsze dane pokazują, że w Krakowie przeciętna pensja wynosi ponad 11,5 tysiąca złotych brutto, podczas gdy w Kielcach to tylko 7 800 zł. Na końcu rankingu znalazły się także Białystok i Gorzów Wielkopolski. Niskie zarobki w tych miastach wynikają z braku dużych firm i odpływu specjalistów. Z kolei w Krakowie, Katowicach i Gdańsku wysokie płace napędzają międzynarodowe korporacje i silna konkurencja o pracowników. Różnica między liderem a ostatnim miastem w rankingu to prawie 4000 zł.
2: TIFU Republika ma poważne problemy finansowe z opłatą za koncesję naziemną. Do 1 września stacja miała uregulować ponad 2 miliony złotych, ale pieniądze nie wpłynęły na konto KRRIT. Regulator planuje wysłać wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi TIFU Republika rozpoczęła zbiórkę wśród widzów, licząc na ich wsparcie. Odsetki od zaległości rosną, co pogłębia zadłużenie stacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, KRRIT może podjąć dalsze kroki w celu egzekucji należności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sejmowa Komisja do Spraw Aborcji nie zebrała się od ponad 2 lat, ale jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Przewodnicząca Dorota Łoboda tłumaczy impas brakiem politycznego kompromisu. Deklaruje też, że część wynagrodzenia przekazuje na cele charytatywne. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w lipcu 2024 roku. Łoboda zapowiada, że prace komisji mogą ruszyć jesienią, gdyż pojawiła się szansa na porozumienie. Czy uda się znaleźć kompromis w tej trudnej sprawie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
1: Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3403 odcinku Mariusz mocno przeżywa śmierć Dąbrowskiego, ale nie zostawia Janki samej. Janka, po stracie ojca, znajduje w Mariuszu ogromne wsparcie, co budzi niepokój Kasi. W 3404 odcinku Janka, organizując pogrzeb, jeszcze bardziej polega na Mariuszu, co może przekroczyć granice zwykłej pomocy. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed Janką, co daje jej sporo do myślenia. Zaangażowanie Mariusza zaczyna wpływać na jego życie domowe, co irytuje Kasię. Czy Janka rzeczywiście chce, by Mariusz stał się kimś więcej w jej życiu? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 15 września na antenie TVP 2 pojawi się 198 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Engin i Sila przygotowują się do wieczornego posiłku, który przyniesie nieoczekiwane konflikty i ujawni skrywane intrygi. Główne role w serialu odgrywają Talia Celebi jako Hancher i Türkseve jako Cihan. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która w Turcji liczy już 325 odcinków, a w Polsce będzie ich jeszcze więcej. Przygody Hancher i Cihana to podróż na długie lata, której końca jeszcze nie widać. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września, o 20.50 na TVP2.
3: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4252 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Marysia zmaga się z uczuciami do Pawła, swojej pierwszej miłości, co komplikuje jej relacje z obecnym mężem Kacprem. Kacper, zdeterminowany, by odzyskać uwagę żony, stara się na wszelkie sposoby przypomnieć jej o ich wspólnym szczęściu. Przynosi jej jedzenie do pracy i proponuje wspólne wieczory. Gdy ich córka Julka doznaje kontuzji, Kacper pokazuje, że można na niego liczyć. Jednak powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, wprowadza chaos w życie rodziny. Dominika, siostra Marysi, szybko dostrzega, że dawne uczucia wciąż są żywe. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 września, o godzinie 18 na Polsacie. W 4253 odcinku Pierwszej Miłości Marta i Szymon staną przed niespodziewanym wyzwaniem. W środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie, zobaczymy, jak para musi przygotować się do ślubu w zaledwie półtorej godziny. Telefon z Urzędu Stanu Cywilnego wywróci ich dzień do góry nogami, oferując im termin ceremonii jeszcze tego samego dnia. Marta bez wahania odwoła wszystkie zajęcia, a Szymon w pośpiechu zacznie kompletować niezbędne rzeczy. Jednak największym problemem okaże się brak świadków. Na szczęście Kinga przyjdzie z pomocą, ratując sytuację w ostatniej chwili. To będzie odcinek pełen emocji i niespodzianek. W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15.05 na TVP2. Oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości. 139. odcinku serialu Szpital Świętej Anny ratownicy będą musieli zmierzyć się z dramatycznym pożarem w bloku. Znajdą tam ciężko poparzoną dziewczynę, która miała wkrótce wziąć ślub. Szybko okaże się, że pożar nie był przypadkowy, a prawda wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem Bartek znów wda się w awanturę z byłą żoną o dom, co doprowadzi do wezwania policji. Na oddziale pojawi się nowa postać, Ania Knapik, która poprosi o konsultację w sprawie chłopca z wysypką. Krzysztof, mimo problemów zdrowotnych, będzie chciał jak najszybciej opuścić szpital, by być z Darią i ich nowo narodzoną córką. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16:50 na antenie TVN.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, podejrzewanej o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a były premier Kazimierz Marcinkiewicz wskazuje na możliwe wątki polityczne. Śledztwo trwa, a nowe informacje wciąż wychodzą na jaw.
0: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi. Wrzesień to kluczowy miesiąc dla miłośników grudnika. Aby roślina zakwitła zimą, warto zadbać o jej odpowiednie nawożenie i przygotowanie do spoczynku. Specjaliści zalecają, by do połowy września podać jej ostatnią porcję odżywki. Następnie należy ograniczyć podlewanie i przenieść roślinę do chłodniejszego miejsca.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
0: Jesienią warto zastosować prosty trik, by wiosną łatwo pozbyć się pniaków po wyciętych drzewach. Wystarczy nawiercić otwory w pniu, wsypać cukier lub sól Epsom, zalać wodą i owinąć plandeką. Dzięki temu drewno stanie się miękkie i łatwe do usunięcia. To tani i skuteczny sposób na